No i tak mógłbym sobie nucić i nucić. I to nucenie doprowadziło mnie do wniosku, że w podobny sposób nuciłem sobie już poprzednio.

0: wymyka się troszkę standardom. Nazwał ten projekt The Marigold Singles i od czasu do czasu, zdaje się, że bez konkretnego jakiegoś rytmu, nagrywa utwory poświęcone konkretnemu innemu artyście. Na przełomie 2019 i 2020 roku zrealizował taki singiel z dwoma nagraniami, by uczcić twórczość Johna Prine'a. No a teraz zdecydował się zrobić coś, co jest pokłonem w stronę Willie'ego Nelsona. Udało mu się pozyskać do tego projektu znakomite grono wykonawców, a wśród nich są siostra Willie'ego Nelsona, pani Bobby Nelson, jego dwaj synowie Lucas i Mika, a także członkowie zespołu, który często nagrywa i występuje z Willie'em Nelsonem, wśród nich Mikey Raphael. Nietypowość tego przedsięwzięcia polega na tym, że te single w postaci analogowej są dostępne wyłącznie ze strony prowadzonej przez samego artystę, przez Nathaniela Ratcliffe'a, albo są też dostępne w sieci. No i właśnie tą metodą pozyskałem singiel z urodzinową piosenką dla Willie'ego Nelsona.
1: It's a song we wrote for a good friend of ours. We all feel he's done a lot for us, a lot for the world. Hope you enjoy it. We'd love for you to sing along.

Urodzinowa piosenka dla Willego Nelsona otwiera w tym wydaniu nowalijek spod Baobabu, kącik muzyki country, no czy raczej około country, ku radości wszystkich tych z Państwa, którzy lubią prawdziwą, żywą muzykę, w której od czasu do czasu trafiają się blue noty, no i w których brzmi ładna gitara. I właśnie takie nagranie udało mi się wydobyć z nowego albumu artystki Rumer. To jest Brytyjka, która jako podopieczna Barta Bacharacha i paru jeszcze innych gigantów brytyjskiej muzyki zyskała sobie duże uznanie w środowisku brytyjskim, europejskim, no i także, jak sądzę, powoli zaczyna podbijać Stany Zjednoczone, no bo jest traktowana jako artystka muzyki country. W kwietniu 2020 ukazał się album Nashville Tears. No to jest taka płyta, powiedzmy sobie, bardzo popowo-kantrowa, ale czasami warto posłuchać po fragmenciku z każdego nagrania, z takich albumów, które nie do końca człowieka przekonują, żeby trafić na jeden utwór, no, który jest po prostu bardzo przyjemny. Ta piosenka nosi tytuł Deep Summer in the Deep South. Śpiewa Rumer.

Deep Summer in the Deep South to nagranie z nowego albumu artystki Rumer. Płyta nosi tytuł Nashville Tears. Po przedstawicielce brytyjskiego country and western teraz coś z ojczyzny tej muzyki. Pam Tillis wystąpi, artystka, która w krainie country music jest już od wielu, wielu lat, nagrała 14 płyt, wywodzi się z bardzo kantrowej rodziny, bo jej ojciec Mel Tillis no, był jednym z bardzo znaczących wykonawców tego kierunku. W tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu chciałbym przedstawić Państwu tytułową piosenkę z wydanego w 2020 roku albumu Pam Tillis, zatytułowanego, tak jak ta piosenka, Looking for a Feeling.

I na zakończenie tego kącika muzyki country w cieniu baobabu, coś troszkę wymykającego się ze standardu muzyki country and western, coś, co łączy w sobie elementy country, rocka i hip-hopu. Colt Ford to wykonawca, który specjalizuje się w takim właśnie zabiegu. Jego próba połączenia tych estetyk wydaje się być udana. Płyty sprzedają się nieźle, koncerty sold out. Na podkreślenie tego sukcesu Colt Ford zrealizował album, w którym zebrał swoje wielkie przeboje, troszkę innych aranżacjach i czasami z udziałem jeszcze innych wykonawców. I w ten sposób ukazała się płyta Chicken and Biscuits Second Helping. Z tego albumu żywiołowe nagranie zatytułowane Booty Call. Panie i panowie, Colt Ford.

klasyka w operach cabaret, można powiedzieć. I Put a Spell on You wykonali The Pupini Sisters i Pasadena Roof Orchestra. Pupini Sisters to trio wokalne prowadzone przez Marcelle Pupini, Włoszkę urodzoną w Bolonii, która od wielu lat osiadła na stałe w Wielkiej Brytanii i tutaj też prowadzi z dwiema koleżankami trio wokalne przypominające swoim brzmieniem słynne Andrews Sisters. Natomiast The Pasadena Roof Orchestra to też brytyjska orkiestra istniejąca od 1969 roku, złożona z tuzina brytyjskich muzyków, którzy w sposób udany nawiązują do tradycji orkiestr swingowych z lat 30. i 40. I właśnie owocem ich kolaboracji jest album zatytułowany Dance, Dance, Dance, na którym zgromadzono utwory zachęcające do swingowania tanecznego. Z tego albumu jeszcze dwa nagrania, I Wanna Dance With Somebody i Mac the Knife. W tym drugim nagraniu obok The Pupini Sisters swoim talentem wokalnym popisze się lider Pasadena Roof Orchestra, pan

Little Soon to Say to piosenka zapowiadająca nowy album Jacksona Browna, który ukazać się ma dopiero gdzieś chyba w październiku. Jak już wspominałem, pozytywny wynik badania na okoliczność wirusa Jacksona Browna spowodował, że musiał powstrzymać się od kontaktu z ludźmi, jest na kwarantannie, ale nie rezygnuje z medialnego udziału w naszym świecie. Jak Państwo zapewne wiedzą, dzień 22 kwietnia to Dzień Ziemi. I właśnie na okoliczność tego wydarzenia Jackson Brown zaprezentował kolejne nagranie z tej zapowiadanej na jesień płyty. To utwór nawiązujący do tragedii, jaką jest zanieczyszczenie naszego współczesnego środowiska. Piosenka nosi tytuł Downhill from Everywhere. Jackson Browne.

Nowaliki spod baobabu. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

No, tośmy poszaleli wspólnie z inteligencją sztuczną, która następnie zaproponowała nieco spokojniejszy zestaw i nic dziwnego, no bo przecież nie można hasać cały czas przy bardzo energicznych bitach. Tym razem trójeczka składa się z następujących przepięknych nagrań. Still Got the Blues Garego Moora, Something to Talk About Bonnie Raitt, no i coś znowu żywiołowego na zakończenie tego bloczku, czyli Start Me Up The Rolling Stones.

Kolejny bloczek ma jeden element zaskakujący, choć pierwszy jest w zasadzie w porządku. To jest utwór Blue on Black Kenego Wayna Shepherda z albumu Trouble Is. No, ale potem następuje to zaskoczenie, bowiem sztuczna inteligencja zaproponowała Cocaine Claptona, choć ja wyraźnie zaznaczałem, że powinny być to nagrania z lat 1980-2020. No więc nie bardzo wiem, które z nagrań Cocaine Claptona miała na myśli inteligencja sztuczna, bo tych wersji jest przecież sporo. I pomyślałem sobie, a co tam, to troszkę tutaj wyjdę poza margines i zaproponuję tę wersję najbardziej oryginalną, czyli jeszcze z 1977 roku. No ale to jest tylko jedno, jedyne odstępstwo. I ten bloczek kończy nagranie The White Stripes. To chyba ich najbardziej taneczny numer zatytułowany Seven Nation Army.

Ciekaw jestem bardzo, jak przypadła Państwu do gustu lista ułożona przez sztuczną inteligencję. Oczywiście na podstawie pewnych sugestii, które nałożyłem na ową inteligencję. Na koniec tego spotkania Gary Clark Jr. i jego Bright Lights. No więc niech nam się jasno świeci teraz i w przyszłości, także za sprawą sztucznej inteligencji. To był pierwszy odcień Bluesa, którego program ułożyła sztuczna inteligencja, a przez radio mówił własnym, prawdziwym głosem Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Można być wielkim artystą i śpiewać niewyraźnie. Proszę się wsłuchać.
1: Ja tutaj nie mówiłbym nawet o niewyraźnym śpiewaniu, tylko właściwie o śpiewaniu słów kompletnie niezwiązanych z tematem dzisiejszej naszej audycji. Myślę, że sam Screaming Jay za długo się nie zastanawiał nawet nad tym, co zaśpiewa podczas wykonywania piosenki. Screaming Jay Hawkins, Little Demon.

A ja teraz, ponieważ czułam po ostatniej audycji, że balansujemy czasami na cienkiej granicy, to tak mnie to natchnęło, że z okazji jubileuszu musimy koniecznie zagrać numer zatytułowany Niebezpieczna postawa zespołu Olympic. Na pewno Państwo się zorientujecie, skąd pochodzi ten zespół.

0: To był zespół Olympic, ale nie tylko w Czechach grano ten konkretny rodzaj muzyki.
1: Czemu mówisz? Wszystko zdradziłeś, że w Czechach.
0: Śmieszek z tej góreckiej, proszę państwa. Ja z Czech przenoszę się troszeczkę bardziej, rzekłbym, na lewo i przeskakujemy do Włoch, ponieważ Adriano Celentano śpiewał kiedyś piosenkę Il Ribelle.

0: To był Adriano Celentano, a teraz będzie moja ulubiona, absolutnie górecka, która zaprezentuje piosenkę o niezwykle dziarskim i reprezentatywnym tytule.
1: Powiem tylko jedno. Wunderbar, wie du heute wieder küsst. Posłuchajmy.
2: Tag und Nacht finde ich keine Ruhe und daran schuld bist du.

0: To był Ted Herold w piosence Wunderbar, wie du heute wieder küsst. Niestety mój niemiecki nie jest już tak dobry jak kiedyś, ale mam nadzieję, że państwo wszystko zrozumieliście. Co ty na to, Sosnowski?
1: Ja nic nie zrozumiałem, szczerze mówiąc, ale może zrozumiemy teraz wszyscy razem.
0: Mam nadzieję, że już państwo się domyśliliście, jaki jest temat dzisiejszej audycji. Jesteśmy szalenie ciekawi, czy tutaj te nasze językowe łamańce jakoś państwa natchnęły. A teraz Sosnowski.
1: A ja teraz zaproponuję piosenkę bardzo świeżą, bo pochodzącej z płyty, która została wydana w 2019 roku. Zespół nazywa się Hot Lunch, a piosenka to Smoke Ring.

0: A ja znowu się przenoszę do lat 50., tym razem do Francji i z góry, pardon, my French. Faut pas m'énerver, rockin' hard.
1: Je tâche du feu, je suis nerveux.

Gnary, a teraz będzie Chuck Berry w piosence Row Over Beethoven. Mam nadzieję, że Państwo już doskonale wiedzą, jaki jest temat dzisiejszej audycji. Przed Państwem Chuck Berry.

A teraz będzie jeszcze dodatkowa zagadka dla chętnych. Piosenka jest zatytułowana Let's Have a Party i na pewno Państwo znacie ją z różnych wykonań, ale proszę wsłuchajcie się i zastanówcie się, kto tak zadziornie śpiewa.

0: To była, proszę Państwa, Karin Stanek. Naprawdę kawał głosu.
1: Czyli, że gdyby Karin Starek urodziła się na przykład w Stanach Zjednoczonych, to prawdopodobnie deptałaby mocno po piętach samej Janis Joplin, być może.
0: Ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne.
1: A teraz znany z doskonałej gry na gitarze Brian Setzer z piosenką Americano, czyli zamerykanizowaną wersją piosenki Two of a L'Americano, The Brian Setzer Orchestra.

0: Bardzo lubię tę wersję, muszę powiedzieć.
1: Wszyscy ją chyba lubią. Ale najlepsze piosenki Briana Zecera to na pewno, znaczy może nie najlepsze, ale jedne z najlepszych to na pewno te, które Brian Zecer prezentuje zawsze, co roku, tuż przed świętami w ramach piosenek świątecznych.
0: O, to mnie bardzo zaskoczyłeś tą informacją. Jestem bardzo ciekawa. W sumie nie znam tych świątecznych jego utworów. Myślę, że może, jeżeli nas z tego radia jeszcze nie wyrzucą, to kiedyś zrobimy taką świąteczną audycję i może wtedy posłuchamy. A tymczasem jestem bardzo ciekawa, czy Państwo już wiecie, jaki jest temat dzisiejszej audycji. Ale jeżeli Państwo jeszcze nie wiecie, to teraz będzie piosenka, którą myślę, że wszyscy znają doskonale, ale w bardzo zaskakującym wykonaniu. Johnny B. Goode.
1: A kto to gra? Kto to gra? What?
2: God. All right then.

0: fucking awful. Ah! Torture.
1: To było oczywiście Sex Pistols.
2: W życiu nie spodziewałbym się Sex Pistols w tego rodzaju piosence, ale o dziwo Johnny B. Goode zagrany przez Sex Pistols brzmi dokładnie jak Sex Pistols. Zupełnie niespodziewanie. Teraz, żeby troszeczkę podgrzać emocje tuż przed niemalże końcówką naszej audycji, Little Richard w piosence Rip It Up.

0: To był oczywiście Little Richard, który niestety odszedł do najwspanialszej niebiańskiej orkiestry w tym roku, o ile dobrze pamiętam. Teraz będzie zaś Górecka, która na chwilę obecną siedzi tuż obok mnie.
1: I tak się zbliżamy do końca i już pewnie wszyscy Państwo wiecie, o co nam chodzi. Ale życie bywa zaskakujące, więc jeszcze taka podpowiedź. Zaśpiewa dla nas Elvis Presley swój utwór All Shook Up. I tutaj bym bardzo chciała pozdrowić Kingę Przypis, od której kiedyś otrzymaliśmy znakomity podarunek w postaci otwieracza do butelek, który śpiewał właśnie ten utwór. Za każdym razem, kiedy się go używało. Było to szalenie zabawne i dostarczyło nam naprawdę dużo uciechy. All Shook Up.

all shook up. Z rozrzewnieniem wspominam wszystkie te butelki otwarte z Elvisowym otwieraczem do piwa. A teraz będzie piosenka zespołu, bez którego dzisiejsza audycja miałaby na pewno zupełnie, zupełnie inny temat. Rolling Stones w piosence You Can't Always Get What You Want.

0: Kolejna piosenka i jednocześnie ostatnia w dzisiejszej audycji będzie już tak nachalną podpowiedzią, że tytuł piosenki nie wymienię, natomiast nazwę zespołu i będzie to oczywiście Led Zeppelin. Ogromnie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Muzyka prezentowali dla Państwa Sosnowski
1: i Górecka. A jeżeli nikt nie zgadnie pod dzisiejszym postem, jaki jest temat dzisiejszej audycji, to jeszcze będzie szansa, żeby coś dopisać po powtórce, która będzie w sobotę o godzinie 18.
0: Warto zastanawiać się, jaki był dzisiejszy temat audycji, ponieważ przewidziana nagroda jest naprawdę wspaniała i każdy, kto taką nagrodę otrzyma, na pewno będzie tą nagrodą usatysfakcjonowany. Tymczasem żegnamy się z Państwem piosenką Led Zeppelin.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Anyway the Wind Blows. Ten tytuł wiele mówi fanom muzyki lat 70., bo przecież to był jeden ze znakomitych utworów J.J. Cale'a, który pojawił się na płycie Oki, wydanej w 1974 roku. No i potem parokrotnie też powtarzany był ten utwór w innych wykonaniach, a także w wykonaniach samego J.J. Cale'a, chociażby to ostatnie wspólne z Claptonem. No i kiedy ja widzę, że jest jakiś wykonawca, którego nie znam, a który wykonuje znany mi utwór, to myślę sobie, ho, ho, pewnie to będzie kolejna wersja tego właśnie, co ja już poznałem wiele, wiele lat temu. I tak też było w przypadku Anyway the Wind Blows. Tyle tylko, że to, co Państwo przed chwileczką słyszeli, to wcale nie była nowa wersja Cale'owskiej kompozycji, tylko zupełnie nowa własna. No, zupełnie nowa, z 2019 roku. Własna kompozycja członków duetu, który nazywa się The Cold Stairs. I ci dwaj panowie to Chris Stapp, gitarzysta i wokalista, i Brian Mullins, perkusista. Rzeczywiście to jest tylko tych dwóch muzyków. To jest dosyć niewiarygodne, ale oni się zarzekają, że w trakcie nagrania nie wykorzystali żadnego innego człowieka ani żadnego innego instrumentu, tylko właśnie te swoje. Czyli Chris Stapp śpiewał i grał na gitarze, a Brian Mullins bębnił w swoje bębny. Jeszcze do tego dokładają takie wyjaśnienie, że ta perkusja Briana Mullinsa jest dosyć specyficznie nastrojona i ma jakiś gigantyczny bęben basowy, który sprawia wrażenie, że towarzyszy muzykom coś na kształt gitary basowej czy kontrabasu. Ale podobno jest ich tylko dwóch. Teraz już wyjawiam, że nitką przewodnią tego wydania pierwszego odcienia bluesa są znane tytuły w nieznanych wykonaniach i w wykonaniach nie związanych ze słynnym oryginałem. Ale gdyby ktoś pomyślał, że J.J. Cale był pierwszym, który skomponował utwór i zatytułował go Anyway the Wind Blows, głęboko się myli. I teraz, żeby tę głębię tej pomyłki potwierdzić nagraniem, oto dwa utwory J.J. Cale'a z 1974, Anyway the Wind Blows, a wcześniej z połowy lat 50. Carla Perkinsa, też utwór zatytułowany Anyway the Wind Blows. Skomponował ten utwór niejaki Walker.

0: znane tytuły, które mogą brzmieć zupełnie inaczej. To myśl przewodnia tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Teraz będzie coś takiego bardzo oczywistego, wszystkim nam bliskiego i jak sądzę, większości z nas znane to będą nagrania. Czyli utwór zatytułowany Such a Night. No oczywiście, nic prostszego. Elvis Presley. To był jego przebój z początku lat 60. No i Such a Night doktora Johna. To najsłynniejsze chyba wykonanie to wtedy, kiedy The Band kończyli swoją piękną karierę i zaprosili doktora Johna, żeby wykonał swoje Such a Night i to zostało uwiecznione w tym filmie słynnym The Last Waltz. No a teraz posłuchamy doktora Johna w wersji bardziej współczesnej, to już będzie wiek XXI, ale oczywiście Such a Night to jest jego własna kompozycja. Elvis i Dr. John, Such a Night.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was, such a night.

0: Powróćmy teraz jeszcze raz do teki kompozytorskiej J.J. Cale'a. Call Me the Breeze. No, po pierwsze, to pięknie sam wykonywał autor, ale myślę, że tak naprawdę sławę temu utworowi przyniosło dopiero wykonanie Lynyrd Skynyrd, którzy uczynili z Call Me the Breeze coś na kształt swojego wyróżnika estradowego. Bo w wersji live zwłaszcza Call Me the Breeze Lynyrd Skynyrd brzmi świetnie. Ale kiedy trafiłem na płytę Beth Orton i z radością spostrzegłem, że ona też śpiewa Call Me the Breeze, doznałem pewnego zawodu. No, to znaczy zawód polegał na tym, że nie była to nowa wersja kompozycji J.J. Cale'a, tylko że była to własna kompozycja Beth Orton. I tylko tutaj ciekawi mnie, czy Beth miała świadomość tego, że ktoś już kiedyś skomponował utwór, który tak samo zatytułował. Myślę, że tak, no ale przecież każdemu wolno nazwać swoje dziecko, swoją twórczość tak, jak mu się to żywnie podoba. No to teraz Call Me the Breeze, raz w wykonaniu Lynyrd Skynyrd, dosyć nietypowym, zresztą oni sami o tym opowiedzą, a potem owo Call Me the Breeze w wykonaniu Beth Orton.
1: Then we'd search around and jamming and messing around and figuring what to do, and we just started out. The drums started it out, and we started playing Mr. Breeze, a song we did about J.J. Cale on our second album, Second Helping. Billy was playing piano, Taz was playing organ, and me and Alan were playing guitar. Harvey Arnold, Outlaws bass player, was playing bass, and Armis was playing congas and tambourines and all kinds of stuff.
2: 6 minutes.
1: And David Dix and Monty Yoho, both of the Outlaws, playing drums.
2: Okay, we got it.
1: And Barry Harwood came in for a minute. He played guitar with us.
2: We'll get it better.
1: And Yui.
2: Everybody ready?
1: And it's just a big jam, and Taz sang it. Taz is great. He helped us a whole lot on this because he was like his band leader. He kind of takes charge, and all the drummers just started. And we jumped in and just started playing this song, and this is the way it came out.
2: All right, hang on, from the top, tapes rolling from the top.

0: Thank you very much.
1: Będzie nam się ten J.J. Cale i jego kompozycje przewijał jeszcze w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, bo oto teraz przypomniał mi się jego utwór Devil in Disguise, który wtedy, kiedy go po raz pierwszy usłyszałem, zadziwił mnie, że nie jest to to samo Devil in Disguise, które wiele lat przedtem wyśpiewał Elvis Presley. No, a są to, okazuje się, dwie zupełnie inne piosenki. Elvis dodał do tego Devil in Disguise jeszcze w nawiasie You're the Devil in Disguise, czyli wskazał konkretnie, ty jesteś tym diabłem w przebraniu. No, a J.J. Cale ograniczył się tylko do Devil in Disguise, diabła w przebraniu.

Blue Monday. No to jeden z bardziej znanych numerów, które upowszechnił w świecie Fats Domino. A potem ten utwór był wykonywany przez wielu, wielu innych wykonawców. Wśród nich także George'a Bensona, którego za chwileczkę usłyszymy. Ale bluesowe Blue Monday w wykonaniu Joe Jonasa, teksańskiego bluesmana, no niespecjalnie słynnego, ale bardzo w Teksasie kiedyś popularnego, jest zupełnie inne i zupełnie ma inny klimat, charakter i puls niż owo Blue Monday Fatsa Domino. No to posłuchajmy. George Benson Blue Monday, a zaraz po nim Joe Jonas, też Blue Monday.

Na koniec tego nietypowego wydania pierwszego odcienia bluesa pożegnanie, czyli Bye and Bye. I też tytuł ten sam, wykonawcy inni i zupełnie inna treść muzyczna, no także i tekstowa. I będzie to By and By Taj Mahala z 1966 roku, a potem By and By Boba Dylana z albumu Love and Theft, rok 2001. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. By and By.

to oczywiście była Beyoncé, która w sposób bardzo aktorsko udany, a muzycznie równie przekonujący, wcieliła się w rolę Etty James w filmie Cadillac Records w 2008 roku i właśnie ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu zaczerpnąłem nagranie. I świadczy to jednoznacznie o tym, że Beyoncé przeszła to najwłaściwsze dla wszystkich współczesnych wykonawców w przedszkole, czyli zapoznała się z muzyką korzeni, z bluesem. Posłuchajmy raz jeszcze Beyoncé, tym razem w I'd Rather Go Blind, czymś, co przecież było takim firmowym numerem Etty James.

I teraz już wyjaśniam, że cały zestaw tej godziny naszej audycji będzie poświęcony wykonawcom, którzy na co dzień z bluesem nie mają wiele wspólnego, a okazuje się, że kiedy mają ochotę i kiedy są sprzyjające okoliczności, to mogą się zapisać do naszego bluesowego grona. Oto, proszę Państwa, John Bon Jovi. Trudno się doszukiwać w repertuarze jego solowym i w repertuarze zespołu Bon Jovi jakichś prostych nawiązań do bluesa. Ale kiedy w 2008 roku postanowiono wydać album poświęcony współczesnym brzmieniom muzyki gospel, album ten nosił tytuł Oh Happy Day, John Bon Jovi znalazł się w gronie zaproszonych do nagrań artystów. No a przecież wiemy, że gospel i blues pod jednym boskim dachem koegzystują. Wśród wykonawców, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu, znaleźli się, no i tutaj trudno dziwić się, Mavis Staples, Al Green, Robert Randolph, Johnny Lang, czy wreszcie Aaron Neville. No ale obecność Johna Bon Jovi'ego naprawdę może być zadziwiająca. Jak się wywiązał z tego zadania? Oto on z towarzyszeniem The Washington Youth Choir w nagraniu Keep the Faith.

O bluesowych fascynacjach tego artysty już kiedyś mówiłem w różnych moich audycjach, a ten artysta to Roger Glover, czyli na co dzień basista Deep Purple, a na boczku okazuje się także fan i wykonawca bluesa. Na wydanym na początku XXI wieku albumie Snapshot znalazło się kilka nagrań kołyszących tak, jakby Roger Glover doznawał kołysania bluesowego w kołysce. Z tego zestawu jego bluesowych nagrań na boku wybrałem utwór zatytułowany It's Only Life. To Roger Glover z zespołem The Guilty Party.

Pamiętają Państwo zapewne wielki przebój z 1982 roku, tytuł Man Eater. Wspaniałe wideo, no też niczego sobie nagranie, i to nagranie firmowali panowie Daryl Hall i John Oates. Gdzieś około 2006 roku ich drogi chyba się trochę rozeszły. W każdym razie John Oates zaczął myśleć o solowej karierze, także jako artysty nagrywającego. I nagrał chyba z dwie, a może nawet i trzy duże płyty, w których aż roiło się od bluesowych konotacji. W 2012 roku nagrał album bardzo bluesowy, zatytułowany The Bluesville Sessions. To przedsięwzięcie zrealizowane metodą live, to znaczy bez udziału publiczności, ale podobno wszystkie nagrania były realizowane za pierwszym podejściem, no, czyli tak, żeby uzyskać jak największą prawdę. No, a jak wiemy, powtarzam to wielokrotnie, blues musi nieść z sobą prawdę o przekazie i prawdę o nastroju artysty, wykonawcy. Oto John Oates ze swoim zespołem w tradycyjnym bluesowym nagraniu Come Back Baby.

Równie wielkim przebojem jak Man Eater w 1982 roku był o 4 lata późniejszy przebój zatytułowany True Colors, a wyśpiewała tę pieśń Cyndi Lauper. I generalnie Cyndi Lauper kojarzyła mi się z popowo-rock'n'rollowymi nagraniami aż do momentu, w którym to w 2010 roku ukazał się jej album zatytułowany Memphis Blues. I ten tytuł zawierał także prawdę o zawartości, bo znalazło się na tym albumie 11 nagrań znanych bluesowych lub około bluesowych standardów, a dodatkowo jeszcze w studiu towarzyszyli jej znakomici bluesmeni: B.B. King, Charlie Musselwhite, Johnny Lang, a także Alan Toussaint. I właśnie z Alanem Toussaintem nagrała Cyndi Lauper wówczas Mother Earth, słynny blues Memphisa Slima.

Wydaje mi się, że osobą najbardziej nieoczekiwaną w tym towarzystwie może być Sinead O'Connor, która i swoją muzyką, i wizerunkiem medialnym nie wiąże nam się jakoś chyba z imagem artystki bluesowej. No i pewnie tak też nie jest, ale Sinead O'Connor nie można odmówić wielkiej muzykalności i staranności podejścia do materii muzycznej, co zapewne jest także wynikiem jej fascynacji innymi gatunkami muzyki, nie tymi, z którymi na co dzień ma do czynienia. W 2016 roku ukazał się album zatytułowany dosyć zaskakująco God Don't Never Change, czyli Bóg nigdy się nie zmienia, a w podtytule The Songs of Blind Willie Johnson, czyli dosyć typowy zabieg przypomnienia słynnego wykonawcy i kompozytora bluesa poprzez nagrania współczesnych znanych artystów. W gronie tych artystów znaleźli się na przykład Tom Waits, Lucinda Williams, Derek Trucks i Susan Tedeschi, Blind Boys of Alabama, Luther Dickinson, a także Sinead O'Connor. Oto w jej wykonaniu numer Blind Williego Johnsona zatytułowany Trouble Will Soon Be Over.

Kolejną artystką, która wydaje się być nie do końca kojarzona ze światem bluesa, jest Rita Coolidge. Choć jeżeli dobrze popatrzeć w historię, to miała ona w latach swojej młodości kontakt z artystami, którzy grywali bluesa, jak Delaney and Bonnie and Friends, czy sam Eric Clapton. Ale bardziej w sumie chyba była kojarzona jednak ze światem muzyki country, głównie poprzez swój związek z Chrisem Christophersonem. Ale jak to bywa w przypadku doświadczonych artystek i artystów amerykańskich, ma też w swojej muzycznej duszy sentyment do bluesa. Wręcz nagrała kiedyś całą bluesową płytę, którą zatytułowała Out of the Blues. I oto tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. Rita Coolidge.

Trudno doszukiwać się bezpośrednich odniesień do bluesowego kołysania w twórczości kompozytorskiej i nagraniowej Stinga. Ale oczywiście, jak dobrze się przyjrzeć, to takie odniesienia znajdziemy. Kiedy w 2006 roku przygotowywano album poświęcony twórczości Sama Moora, czyli jednego z najwybitniejszych odtwórców muzyki soulowej, Sting znalazł się wśród gości zaproszonych i oto jak wywiązał się ze swojego zadania, towarzysząc Samowi Moore i Sheila E. w nagraniu None of Us Are Free.

rzeczywistości zakończy Prince. Prince wielokrotnie dawał znać o sobie jako o niezwykle emocjonalnym i bardzo ekspresyjnym gitarzyście. A przecież gitara jest poniekąd jednym z nieodłącznych elementów, czy może nawet wręcz symboli bluesa. Zdarzało się także, że w porywach niczym nie skrępowanego artystycznego żaru Prince rzucał się w materię bluesową, tak jak to miało miejsce podczas wspólnego koncertu z saksofonistą Maceo Parkerem. Kanwą do tej rozbudowanej bluesowej improwizacji stał się jeden z najsłynniejszych bluesów Jimiego Hendrixa, czyli Red House. No a Prince wspólnie z Maceo rozwinęli ideę Hendrixa po swojemu i uczynili to w sposób błyskotliwy, ale bardzo też stylowy. Prince i Maceo Parker, The Blues Medley z ich wspólnego koncertu. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

nazywa się swing, bo ten swing to zwłaszcza jest ten pobudzającym elementem. To był Duke Robillard. O Duke'u już było sporo w Blues Cornerze przy okazji rozmowy o grupie Room Full of Blues, ale ponieważ właśnie nagrania Room Full of Blues wzbudziły wśród słuchaczy pozytywne bardzo opinie, a dodatkowo jeszcze przecież wizyta Duke'a Robillarda to wszystko podbiła, no to postanowiłem poświęcić całą godzinę muzyce i gitarze Duke'a Robillarda, a zaczęliśmy od Pony Blues. To jest bardzo stary numer, on może mieć z 80 albo i więcej lat, ale Duke po swojemu już w XXI wieku tak to przyrządził, że brzmi dosyć współcześnie. Zaczynał Duke wcześnie bardzo, bo już ponad 40 lat temu, ale pierwsze nagrania, takie, które szerszym echem się odbiły w świecie, to były nagrania z Room Full of Blues i to miało miejsce w 1978 roku. Album, z którego to te nagrania pochodzą, nosi dzisiaj historyczny tytuł The First Album, czyli pierwszy album, i z tego pierwszego albumu Duke wraz z kolegami z Room Fulla zagra swoją własną kompozycję Duke's Blues.

Przy okazji mam apel do słuchaczek i słuchaczy. Może ktoś wie, co się dzieje z Otisem Grandem, świetnym gitarzystą, który gdzieś tam w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku nagle zniknął mi z horyzontu i nie bardzo wiem, czy nadal występuje, czy koncertuje. Nawet w internecie nie ma śladu wyraźnego jego działań artystycznych. Bardzo byłbym zainteresowany tym, co Otis Grant robi i trzyma się dobrze. To był rok 2006, jak już mówiłem, a teraz cofniemy się głęboko w przeszłość, bo przecież takie jednorazowe tria czy tercety były organizowane także w przeszłości. Rok 1973. Spotkało się wówczas trzech młodych, no bo ledwo co przekroczyli wówczas 30 artystów: Mike Bloomfield, John Paul Hammond Jr. i Dr. John. Inicjatorem tego muzycznego przedsięwzięcia był Thomas Jefferson Kay, później bardzo ceniony producent muzyczny wielu innych atrakcyjnych przedsięwzięć amerykańskiej muzyki, nie tylko bluesowej. Panowie Bloomfield, Hammond i Dr. John nazwali się Triumvirate, czyli triumvirat. No, coś bardzo odpowiadającego idei tej właśnie audycji. I z albumu Triumvirate teraz usłyszymy kompozycję Williego Dixona zatytułowaną Pretty Thing.

Choć Bloomfield Hammond i dr John spotykali się później w różnych konfiguracjach muzycznych, nigdy już nie doszło do powtórnego spotkania w studiu i zrealizowania kolejnej płyty. Podobnie rzecz się zresztą miała w przypadku chyba najbardziej znanego projektu, w którym uczestniczyło trzech muzyków, a który już się nigdy potem nie powtórzył, czyli w realizacji albumu zatytułowanego Showdown, wydanego przez Alligator w 1985 roku, a za którym stali Albert Collins, Robert Cray i Johnny Copeland. Czyli jakby na to nie patrzeć z historycznej perspektywy, wówczas trzech najwybitniejszych elektrycznych gitarzystów bluesowych. Z albumu Showdown przypomnimy sobie nagranie Black Jack. Collins, Cray, Copeland.

Płyta Showdown, czyli współpraca Collinsa, Kreja i Copelanda, to niewątpliwie najbardziej znany jednorazowy tercet muzyczny w historii współczesnej muzyki bluesowej. Ale ja niesłychaną sympatią darzę inne tego typu przedsięwzięcie, chociaż nie związane już czysto z gitarowym graniem, ale bardzo też oparte na bluesowej tradycji. Trzy znakomite wokalistki, Marsha Ball, Lou Ann Barton i Angela Strelli, zrealizowały w 1990 roku album zatytułowany Dreams Come True, czyli Spełniają się sny. Bo marzyły przecież o tym, żeby nagrać to, co potrafią w tercecie przekazać swoim fanom. To był ten czas, kiedy wszystkie panie były blisko związane z jednym z najważniejszych ośrodków ówczesnego teksańskiego bluesa, czyli z klubem N-Tones w Austin. Właścicielem i organizatorem tego klubu był Clifford N-Tone, jeden z bardziej znaczących promotorów muzyki bluesowej, nie tylko teksańskiej, w latach 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych. On też założył wytwórnię płytową N-Tones, dla której zrealizowano właśnie to nagranie, czyli owe spełnienie snów, Dreams Come True. Udało się wówczas zgromadzić w studiu znakomitych muzyków towarzyszących paniom. Mianowicie był tam Dr. John, był David Fathead Newman, był Mark Kazanow, był Doyle Bramhall, tata, perkusista, Reese Winans, no i Jimmy Vaughan. Oni właśnie towarzyszyli trzem paniom, także i w tym nagraniu zatytułowanym A Fool in Love, Marsha Ball, Lou Ann Barton i Angela Strelli.

podobnie jak wszystkie przedsięwzięcia, o których dzisiaj wspominam, to było przedsięwzięcie jednorazowe. Chociaż Marcia Ball, jak sądzę pod wpływem sukcesu płyty Dreams Come True, doprowadziła kilka lat później, a było to w 1998 roku, do zrealizowania kolejnego albumu, w którym uczestniczyły trzy równorzędne wokalistki. Marcia Ball jako ta, która rzuciła pomysł, a do tego Irma Thomas i Tracy Nelson. I w ten sposób powstał album zatytułowany Sing It. Oto tytułowe nagranie z tej płyty. Marcia Ball, Irma Thomas i Tracy Nelson.

kolejnym nagraniu powróci postać, którą darzę ogromnym sentymentem, czyli postać doktora Johna. Album nosi tytuł Bluesiana Triangle, czyli mamy tutaj już symbol czysto trójkątny, także w nazwie. To był rok 1990 i ów trójkąt tworzyli poza doktorem Johnem Art Blakey i David Fathead Newman. Artyści kojarzeni głównie z nurtem jazzowym. No ale tytuł zobowiązuje. Bluesiana Triangle. Wybrałem z tego albumu bardzo, wydaje mi się, ciekawe i nietypowe wykonanie jednego z najważniejszych hymnów nowoorleańskich, czyli słynnego When the Saints Go Marching In. Art Blakey, Dr. John i David Fathead Newman.

Ta płyta już wielokrotnie była prezentowana i w Bielszym Odcieniu Bluesa, we fragmentach i w różnych innych audycjach Radia Baobab, no bo też jest to płyta bardzo znacząca w karierze jednego z najważniejszych dzisiaj artystów elektrycznego, energetycznego bluesa, czyli Erica Galesa. A mówię o albumie The Gales Brothers, czyli Memphis Left Hand Band. Trzej bracia, trzej leworęczni gitarzyści zrealizowali ten album w 1996 roku. Jak już wspominałem, dziś najistotniejszym elementem tego tria, nadal aktywnym i odnoszącym coraz większe sukcesy, jest Eric Gales, ale wówczas, w 1996 roku, wiodącą postacią tego rodzinnego tria był Eugene Gales, najstarszy brat, który nie dość, że został producentem tej płyty, to jeszcze był autorem większości utworów pomieszczonych na tym albumie, poza w zasadzie jednym. I ten jeden wybrałem dzisiaj, żebyśmy sobie przypomnieli. To stara kompozycja Williego Cobbsa, doskonale znana blues fanom, You Don't Love Me. Oto The Gales Brothers, czyli Manuel, Eugene i Eric Gales.

No a teraz mamy potrójny problem, Triple Trouble. To album zrealizowany przez trzech artystów, Lloyda Jonesa, Jimmy'ego Halla i Tommy'ego Castro. Chyba Tommy jest najbardziej znany polskiej publiczności, chociażby dlatego, że parokrotnie występował tutaj. No a pozostali to też znaczące elementy amerykańskiej sceny muzycznej w jednorazowym spotkaniu, które właśnie nazwali Triple Trouble. Atrakcyjność tego albumu podnosi również

fakt, że tym trzem artystom, czyli Tomiemu Castro, Jimiemu Hallowi i Lloydowi Jonesowi, towarzyszy fantastyczne trio, które jest odpowiedzialne za podkład muzyczny. A to jest to trio, które tworzyło słynne Double Trouble, towarzyszące Stevie'emu Rayowi Vaughanowi w przeszłości, czyli Reese Winans, Hammond Organ, Tommy Shannon, bass i Chris Layton, perkusja. Triple Trouble zaprezentują się nam w starym bluesie B.B. Kinga zatytułowanym Be Careful with a Fool. Tommy Castro, Jimmy Hall, Lloyd Jones.

To nagranie w gitarowym triu cenię sobie szczególnie ze względów sentymentalnych, bowiem uczestniczyłem także w produkcji tej płyty, a mówię o albumie Polskie Gitary Grają Hendrixa, który wspólnie z Leszkiem Cichońskim wyprodukowaliśmy w 2008 roku. Ten tercet to Leszek Cichoński, Sebastian Riedel i Jerzy Styczyński, którzy zabrali się wówczas za własną wersję Red House Jimiego Hendrixa. A towarzyszyli im na klawiszach Robert Jarmużek, na basie Tomasz Grabowy i na perkusji Łukasz Sobolak. Cichoński, Riedel, Styczyński. Red House.

Zepniemy to wydanie pierwszego odcienia bluesa taką klamerką dedykowaną Grand Union, czyli temu triu, o którym wspominałem na początku audycji, Anson Vandenberg, Otis Grant i Debbie Davis. Usłyszymy w ich wykonaniu utwór zatytułowany TC Blues. To TC to dedykacja dla kompozytora tego nagrania, czyli Tonego Colemana, który towarzyszył wówczas artystom na perkusji. A dodatkowo jeszcze w tym nagraniu usłyszymy Ike'a Turnera, który zagra na fortepianie. O trójkątach, tercetach, triumviratach i triach opowiadał dzisiaj w pierwszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

wydarzenie, które wiąże się z moim ulubionym artystą, którego wydawało mi się wszystkie płyty i nagrania mam. A tu nagle, no właśnie, co nagle? Bardzo proszę.

Lonely Weekends. Na gitarze grał Jimmy Vaughan, a w chórkach towarzyszyła mu Lou Ann Barton. Wydawało mi się, że mam pełną dyskografię, tę oficjalną przynajmniej Jimmy'ego Vaughana, a tu nagle ukazuje się dwupłytowy, jeśli chodzi o CD, albo trzypłytowy, jeśli chodzi o winyl, album zatytułowany The Pleasures All Mine, The Complete Blues, Ballads and Favorites of Jimmy Vaughan. No, poleciałem ja do swojej półeczki płytowej i patrzę, no rzeczywiście, mam dwie płytki Jimmy'ego Vaughana zatytułowane Plays Blues, Ballads and Favorites, a na drugiej jeszcze Plays More Blues, Ballads and Favorites. No i myślę sobie, tam coś tam powtórzyli to samo, co ja już mam. Ale jak zacząłem to wszystko bardzo dokładnie analizować, to się okazało, że to nowe wydawnictwo zawiera dwa nagrania, których wcześniej nie miałem. Wśród nich właśnie to Lonely Weekends. No więc moje śledcze doświadczenie pozwoliło mi zorientować się, skąd to niedopatrzenie. Otóż w 2010 i w 2011 roku ukazały się wspomniane właśnie te dwie płytki Jimmy'ego Vaughana z jego ulubionymi balladami, bluesami i ulubionymi utworami z przeszłości. I ja sobie zakupiłem płytki w formie CD, gdy tymczasem jedna z nich wyszła także w formie analogowej i na tym analogu, o czym nie powiadomił mnie wydawca, znalazły się dwa nagrania, których nie było na CD. No i teraz musiałem już posiąść to nowe wydawnictwo i jestem uspokojony i mam te dwa brakujące numery. To jedno to właśnie było Lonely Weekends, a drugie Why, które za chwileczkę Państwo usłyszą. No i do tego jeszcze dorzucę Funny How Time Slips Away Williego Nelsona. To jest o tyle ciekawy numer, że tutaj nie śpiewa ani Jimmy Vaughan, ani Lou Ann Barton, tylko koleżka Jimmy'ego Vaughana, Bill Willis, hamondzista i basista, z którym jeszcze w przeszłości zamierzchłej Jimmy Vaughan muzykował, no a teraz zaprasza go do swoich różnych kooperacji. Dwa razy Jimmy Vaughan, Why i Funny How Time Slips Away.

Niespodzianka, niespodzianka, niespodzianka. Nagle patrzę, a tu jest chyba nowa płyta Lucindy Williams. Szybciutko więc poklikałem w internecie i się okazuje, że owszem, nagrania są, ale tylko w formie cyfrowej. Oto pierwsze z nich. White Flower.

Wildflowers to jeden z bardziej znanych utworów z katalogu Toma Pettiego. I właśnie Tomowi Petty Lucinda Williams poświęca swój nowy zbiór nagrań zatytułowany Running Down a Dream, A Tribute to Tom Petty. Ale to jest skomplikowana dosyć sprawa z pozyskaniem tych nagrań, bowiem na razie one nie występują w żadnej formie takiej, co to można wziąć do ręki i postawić na półce, bo nie ma ani CD, ani analogu, tylko to jest wszystko w formie cyfrowej. A to dlatego, że Lucinda Williams postanowiła pomóc klubom amerykańskim, w których często w przeszłości koncertowała, postanowiła udostępnić tym klubom swój koncert studyjny ze swoimi muzykami, tak żeby te kluby mogły zaprezentować to, co Lucinda gra na żywo swoim bywalcom za bilety. I tym sposobem kilkanaście klubów w całym Stanach Zjednoczonych mogły 29 listopada 2020 roku uczestniczyć w koncercie Lucindy Williams i jej zespołu, na repertuar którego złożyły się właśnie wyłącznie numery Toma Pettiego. No i właśnie nie tylko wyłącznie, bo wśród tych kilkunastu nagrań znalazło się także takie, którego autorką jest sama Lucinda. To tytuł Stolen Moments. Do tego jeszcze utwór zatytułowany I Won't Back Down. To numer, którego współautorem z Tomem Petty jest Jeff Lynne. Panie i panowie, Lucinda Williams.

Don't Bring Me Down, Jeffa Lynna, wykonali muzycy zespołu Black Stone Cherry, czyli Chris Robertson z koleżkami. Nowy album Black Stone Cherry nosi tytuł The Human Condition i w zasadzie poza dwoma utworami to są wszystko nowe własne kompozycje członków zespołu i to może troszeczkę wpływa na moją niepełną satysfakcję w odbiorze tej płyty, bo nie są to jakieś kompozycje specjalnie porywające. Ale chłopaki wiedzą, o co chodzi w tym ostrym, rockowym graniu i myślę, że wszyscy ci, którzy Black Stone Cherry w przeszłości cenili, też tę płytę zaliczą do przyzwoitych w dorobku Black Stone Cherry. Jeszcze dwa numery z albumu The Human Condition. Ringing in My Head i If My Heart Had Wings. Black Stone Cherry.

absolutna zmiana nastroju, klimatu i emocji nastąpi. Chociaż emocje mogą tutaj wystąpić wśród słuchaczy z mojego pokolenia, bowiem panie i panowie, oto nowe nagranie z nowej płyty Cliffa Richarda.

Cliff Richard, bożyszcze młodzieży lat 60., Brytyjczyk, który czasami był porównywany do samego Elvisa Presleya. Cliff od czasu do czasu ciągle jeszcze nagrywa, a ponieważ w październiku 2020 roku skończył 80 lat, no to postanowił sobie na urodziny zafundować nową płytę, którą zatytułował Music, The Air That I Breathe. A to właśnie było tytułowe nagranie z tej płyty i zapewne część ze słuchaczy pamięta. The Air That I Breathe to kompozycja Alberta Hammonda, który sam ją kiedyś nagrał i wyśpiewał, no a także zespół The Hollies miał ją w swoim repertuarze i to chyba jest najbardziej znane wykonanie tego właśnie utworu. Cliff Richard doprosił jeszcze do nagrania kilkoro innych wykonawców, ale to nie są jakieś znaczące nazwiska, a oparł repertuar albumu Music The Air That I Breathe głównie na starych, sprawdzonych numerach, wśród których znalazły się Georgia Harrisona Here Comes the Sun i Gilberta Beku Let It Be Me. Ladies and gentlemen, Sir Cliff Richard.

No i na zakończenie tego wydania Nowalijek spod Baobabu trochę prawdziwego bluesa bluesa. Henry Gray, weteran chicagowskiej sceny muzycznej, pianista i wokalista, i Bob Corritore, dużo od niego młodszy harmonikarz, z którym Henry Gray przez wiele lat koncertował i nagrywał. I Bob Corritore skrzętnie te nagrania trzymał gdzieś u siebie na półeczce i teraz pod koniec 2020 roku postanowił je udostępnić fanom prawdziwego, korzennego, chicagowskiego bluesa. Ten album nosi tytuł Cold Chills i z pewnością, z przyjemnością wszyscy się pokołyszemy teraz przy dźwiękach chicagowskiej bluesowej tradycji. Henry Gray i Bob Corritore w trzech nagraniach: Going Down Slow, The Mojo i The Twist. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

To była pierwsza z cyklu ładnych piosenek, które będą w tej audycji Bielszy Odcień Bluesa gościć w Państwa uszach, sercach i duszach. That's Life. Willie Nelson zaśpiewał tytułową piosenkę z albumu, który ukazuje się w końcu lutego 2021 roku. Ten album już w częściach był prezentowany i w Bielszym Odcieniu Bluesa, i chyba w Nowalikach, no ale wreszcie mam całość, mam pełnię. No i wiem, że wśród słuchaczy, a zwłaszcza może wśród słuchaczek, jest wielu amatorek i amatorów twórczości Williego Nelsona. Album That's Life to wspomnienie sztuki, która zachwycała pokolenia i zachwyca nadal, sztuki, którą wniósł do dziedzictwa światowej fonografii Frank Sinatra. Willie Nelson nie po raz pierwszy już bierze się za swoje wersje nagrań Sinatry, no ale tym razem postanowił opatrzyć je wszystkie tytułem That's Life. Sesja nagraniowa do tej płyty odbywała się w znacznej części w znakomitych i słynnych studiach Capitol w LA. To studia, które powstały w połowie lat 50. ubiegłego stulecia i tam też wiele swoich nagrań zrealizował Frank Sinatra. Ale nie tylko on, bo przez lata aż do współczesności przewinęło się przez te studia mnóstwo słynnych artystów. Ostatnio, co pamiętam, to chyba w 2011 roku z mojej działki nagrywał tam Bob Dylan. I to jest też taka dbałość Williego Nelsona o to, żeby nie tylko linia melodyczna, ale także klimat i brzmienie może tych nagrań nawiązywały do tamtego czasu, chociaż przecież aranżacja i orkiestracja tego, co nagrał Willie Nelson, jest zupełnie odmienna od koncepcji, która zazwyczaj towarzyszyła nagraniom Franka Sinatry. Z albumu That's Life jeszcze dwa nagrania. Oczywiście będą to ładne piosenki. Just in Time i Learning the Blues. Oto Willie Nelson z albumu That's Life.

Kolejna ładna piosenka przyniesie jednocześnie debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo tej artystki jeszcze Państwo w tej audycji nie słyszeli.

Piosenka nosiła tytuł Dr. John i była poświęcona tej wybitnej postaci życia muzycznego. Doktor, jak Państwo wiedzą, pożegnał się z tym światem, ale jego twórczość nadal jest istotna i to nie tylko dla tych, którzy żyli z jego muzyką, ale także dla młodzieży. Bo taką młodzieżą, no młodą osobą jest artystka, która zainteresowała się twórczością doktora Johna. Nazywa się Ingrid Safbrand i jest Szwedką. To nie jest jej pierwsza płyta. Wiem, że ma w swoim dorobku przynajmniej dwa albumy. Jest też znana z występów z zespołem Blues Sisters, który operuje głównie w Malmö, no ale to jest jej solowe przedsięwzięcie, wypełnione bez reszty jej własnymi kompozycjami. Są to zazwyczaj dosyć krótkie numery, opatrzone też autorskimi tekstami przyjaciółek Ingrid i może dlatego właśnie, że są to krótkie piosenki, to album, mimo iż wypełniony wyłącznie twórczością kompozytorską Ingrid, nie jest wcale nużący. Żeby Państwa o tym przekonać, jeszcze dwa nagrania z tej płyty. Never Looking Back i Black Hole. Oto Ingrid Safbrand.

styczniu 2021 roku świat obiegła informacja o śmierci Phila Spectora. Gdyby patrzeć na tę postać tylko i wyłącznie przez pryzmat osiągnięć muzycznych, to niewątpliwie należałoby zaliczyć Phila Spectora do gigantów muzyki XX wieku. Ale niestety pozamuzyczna część jego życia dostarczała absolutnie nieakceptowalnych doznań społecznych. Zastanawiam się czasami, czy należy nawiązywać do twórczości ludzi, którzy dostarczyli innym cierpień i generalnie postępowali wbrew przyzwoitości i zasadom ogólnoludzkim. Tutaj takim najbardziej oczywistym przykładem jest oczywiście gloria i upadek Michaela Jacksona. I myślę, że wiele wspólnego mają te dwie postaci, bo muzycznie ogromnie zasłużone dla wszystkiego, co brzmiało w naszych uszach w XX stuleciu, a potem okazało się, że jest drugie dno tej wielkości. Nadal bez absolutnej pewności, czy postępuje słusznie, dzisiaj chciałbym przypomnieć kilka realizacji Phila Spectora, kierując się tą zasadą, że powinniśmy w naszych radiowych prezentacjach jednak głównie kierować się tym, jakie wartości niesie z sobą muzyka. A wiele nagrań, które powstały pod pieczą Phila Spectora, zasługuje na miano arcydzieł. Proszę posłuchać dwóch nagrań z lat 60. The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling i potem River Deep Mountain High, firmowane przez Ike and Tina Turner. W obu tych nagraniach Phil Spector występuje nie tylko jako producent, ale także jako współautor muzyki. Niezwykła przestrzeń i głębia tych nagrań świadczą o ponadczasowej wyobraźni muzycznej Spectora jako producenta.

Pod koniec lat 60. był okres, w którym Phil Spector uczestniczył w tworzeniu muzyki The Beatles, zarówno The Beatles jako zespołu, a także pracował z poszczególnymi muzykami. Mówię tu zwłaszcza o George'u Harrisonie i Johnie Lennonie. I właśnie nagrania tych dwóch członków grupy The Beatles dzisiaj przypomnę. Po pierwsze George Harrison z jego słynnego, fantastycznego albumu All Things Must Pass zaprezentuje Isn't It a Pity, a chwilkę potem powrócimy do twórczości Johna Lennona. I to będzie mniej znana, nieco bardziej rozbudowana wersja utworu Woman is the Nigger of the World. W obu tych nagraniach słynnym Beatlesom towarzyszył jako producent i duch tej muzyki Phil Spector.

A teraz nawiążę do mojej idei, którą starałem się ożywić we wcześniejszych wydaniach pierwszego odcienia bluesa, a mianowicie zachęcałem patronki i patronów Radia Baobab, żeby przysyłali mailem swoje życzenia, które w takich ich autorskich bloczkach mogłyby kończyć każde wydanie pierwszego odcienia bluesa. Nie mogę niestety powiedzieć, że mój apel spotkał się z jakimś bardzo szerokim echem, ale napłynęło kilka propozycji i dzisiaj zadebiutuję jako współautor, patron Radia Baobab, pan Paweł Sokół, który zaproponował 3 nagrania. I muszę powiedzieć, że wybór pana Pawła bardzo mnie zachwycił, bo to są utwory, które wyrastają z takiego pnia oryginalności pierwszego odcienia bluesa, niekoniecznie nawiązujące do hasła blues, blues. Oto pierwsza propozycja pana Pawła, która zachwyciła daktyla, co zapewne państwo słyszą, bo on na hasło The Water Boys zawsze szczeka bardzo radośnie. A właśnie nagranie The Water Boys zatytułowane Nashville, Tennessee wybrał pan Paweł jako pierwsze w swoim zestawie.

Kolejny wybór patrona Radia Baoba, pana Pawła Sokoła, jest także bardzo nietypowy, bo nawiązuje do takiego strumyczka muzycznego, który w Stanach Zjednoczonych nazwał się Red Dirt. Red Dirt Music to jest taki gatunek, w którym skupia się i country, i trochę bluesa, ale przede wszystkim ma w sobie nieść taką odmienność klimatu, który tworzy rejon Ameryki pomiędzy Teksasem a Arizoną. Bo znaczna część tego rejonu Ameryki jest pokryta właśnie taką czerwonawą ziemią, owym Red Dirt. W kilku audycjach Radia Baobab prezentowałem nagrania artystów, którzy są związani z Red Dirt, a takim najbardziej chyba oczywistym przykładem może być zespół, który Red Dirt ma w swojej nazwie, czyli Red Dirt Rangers. I właśnie w ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Lone Chimney.

Kolejny wybór pana Pawła Sokoła padł na stylistykę Western Swing. Też pięknie. I za chwilkę usłyszą państwo zespół The Time Jumpers, który wykona jeden ze swoich sztandarowych utworów, czyli Sweet Rowena, autorstwa Vince'a Gilla, który przez wiele lat był wiodącym gitarzystą i wokalistą tej formacji. Oto The Time Jumpers.

Namawiam patronki i patronów, iżby swoje życzenia, dwóch, trzech nagrań, z najlepiej z krótką eksplikacją, dlaczego właśnie takie nagrania ich interesują, wysyłali na mój adres mailowy baobab@radiobaobab, pisane razem.pl, a ja będę te nagrania sukcesywnie umieszczał na zakończenie każdego wydania pierwszego odcienia bluesa. A żeby zostawić nas wszystkich z uśmiechem, to teraz będzie Smile, czyli słynna kompozycja Charlie'ego Chaplina w wykonaniu grupy The Time Jumpers. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: too.
1: Oh, that's gone.
2: Radio Baobab.

pierwszym odcieniu bluesa, tym bardziej, że zbliża się Boże Narodzenie, a skoro Boże Narodzenie, no to Christmas Party w Nakatomi Plaza, a tam w roli głównej niezrównany John McClane, bez którego te święta obejść się nie mogą. No i rzeczywiście ten film Die Hard w oryginale, czyli Szklana Pułapka, wydaje się być jednym z nieodzownych atrybutów świątecznych przekazów telewizyjnych. Ale wróćmy do propozycji muzycznych pana Pawła Sokoła. Otóż na początku wiadomo, że wszystko to, co muzycznie proponował Bruce Willis, niekoniecznie wiąże się ściśle z bluesem, ale są takie momenty, w których i harmonika, i cała aranżacja nagrania zbliża nas do estetyki pierwszego odcienia bluesa. Na początek zatem proponuje pan Paweł utwór zatytułowany Soul Shake. To już może nawet troszeczkę taki standard jest, najbardziej znana chyba z mojego punktu słyszenia wersja tego utworu, to jest realizacja Delaney, Bonnie and Friends. Ale posłuchajmy teraz Bruce'a Willisa.

Zgadzając się w pełni z propozycjami pana Pawła, pomyślałem sobie jednak, że gdybyśmy całą audycję wypełnili wyłącznie nagraniami Bruce'a Willisa, to mogłoby to być troszkę nużące, no bo Bruce Willis jednak przede wszystkim jest aktorem. To, że dobrze gra na harmonijce i od czasu do czasu próbuje śpiewać, no to jeszcze nie przekonuje pewnie wszystkich słuchaczek i słuchaczy do tego, żeby potraktować go jako artystę, wokalistę, instrumentalistę bluesowego. No więc będę przekładał nagrania Bruce'a Willisa nagraniami innych aktorów, którzy odznaczyli się w niedawnej historii tym, że potrafią zagrać lub zagrać i zaśpiewać bluesa. Wśród nich jest też niezapomniany Harry Dean Stanton. Mam wielki sentyment do Harry'ego Deana, zwłaszcza ze względu na jego udział w dwóch moich ulubionych filmach, czyli w filmie Paris, Texas, a potem w Prostej historii. Ale okazuje się, że Harry Dean miał też w sobie duszę rasowego gitarzysty, wokalisty. Głównie zresztą gitarzysty akustycznego. No a ponieważ był osobą popularną w środowisku artystycznym, to potrafił do współpracy z sobą przekonać różnych dosyć znanych i cenionych muzyków, którzy z aktorstwem na co dzień nie mają nic wspólnego. I tak oto udało się Harry'emu Deanowi zorganizować koncert w legendarnym klubie Troubadour w Hollywood. Koncert, w którym poza nim wystąpili członkowie tak znanych zespołów, jak na przykład The Stray Cats, Doobie Brothers, czy też instrumentaliści towarzyszący Iggy Popowi i Davidowi Bowie. W trakcie tego koncertu, ten koncert wypełniły wersje Stantona różnych słynnych standardów rock'n'rollowych, czy nawet trochę bluesowych. I pomyślałem sobie, że warto przypomnieć fragment tego koncertu, bo odzwierciedla on prawdziwą muzyczną duszę Harry'ego Deana Stantona. Posłuchajmy dwóch nagrań. Promised Land Chucka Berry'ego oraz Bright Lights Big City, które najbardziej spopularyzował na świecie chyba Jimmy Reed.

0: Thank you.
1: Wracamy teraz do Bruce'a Willisa. Nagranie nosi tytuł Here Comes Trouble Again. Jest to nagranie, które zaproponował nasz patron, pan Paweł Sokół. Nagranie o tyle ciekawe, że ubarwione udziałem aż dwóch wspaniałych gitarzystów, czyli Robena Forda, który był też producentem albumu, z którego pochodzi to nagranie, oraz, Johnego Wintera. No więc rzeczywiście spotkanie gitarowe na szczycie, no a do tego Bruce Willis.

Jednym z najbardziej znanych instrumentalistów wśród aktorów jest Steve Martin, przy czym on ukochał sobie instrument dosyć nietypowy, mianowicie banjo. I w zakresie banjowania jest dosyć cenionym nawet muzykiem, niezależnie od tego, że jest słynnym aktorem. W 2015 roku ukazał się album Steve'a Martina zatytułowany So Familiar, na który złożyły się jego nagrania z panią Eddie Brickell. I właśnie z tej płytki teraz

I wracamy do Bruce'a Willisa zgodnie z propozycjami pana Pawła Sokoła. To będzie 10th Avenue Tango z albumu zatytułowanego If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger, czyli jeżeli to cię nie zabije, to uczyni cię silniejszym. To już wspomniany album, który produkował Robin Ford i jego też usłyszymy tutaj na gitarze, ale oczywiście w roli głównej Bruce Willis.

Jako uznany harmonikarz Bruce Willis przyjaźnił się z jednym z najznakomitszych harmonikarzy współczesnych, czyli z Johnem Popperem, liderem zespołu Blues Traveler. W 2008 roku na albumie zespołu Blues Traveler zatytułowanym North Hollywood Shootout ukazało się też nagranie zatytułowane Free Willis, czyli uwolnijcie Willisa. No i tutaj Bruce Willis też zaistniał w pełni uwolniony i ze swoją harmoniką i wokalnie, co niewątpliwie jeszcze bardziej nobilitowało go jako harmonikarza, no bo wystąpić jak u boku Johna Poppera, to niewątpliwie jest wyróżnienie dla każdego szanującego się harmonikarza. A więc Blues Traveler i Bruce Willis w nagraniu Free Willis.

0: second BlackBerry's ringing. Tell him I'm just asking him to hang on for a minute. I'd love to talk to you right now, but I'm late for a meeting.
1: Nie mogłem sobie też przy tej okazji odmówić przypomnienia tego, że mój ulubiony aktor, czyli Jeff Bridges, też jest muzykiem, że gra na gitarze, że śpiewa, że sobie komponuje. No, może nie są to najwyższego lotu produkcje, ale nie można odmówić Jeffowi Bridgesowi tak zwanej charyzmy. No i właśnie to chyba jest najistotniejsze we wszystkich jego poczynaniach, także tych muzycznych. Z albumu Crazy Heart, czyli ze ścieżki dźwiękowej do filmu o tym samym tytule, Jeff Bridges w nagraniu Somebody Else.

Wracam ponownie do Bruce'a Willisa i tym razem pozwalam sobie na pewne odstępstwo od listy, którą zaproponował pan Paweł Sokół, bowiem to jest mój własny wkład w prezentację nagrań Bruce'a Willisa w tej audycji. Czas dosyć zamierzchły, rok 1997, album zatytułowany The Return of Bruno. To był taki moment, w którym Bruce Willis zademonstrował swoje wokalne możliwości na amerykańskim rynku reklamowym. No i wtedy sprytni wydawcy postanowili namówić go na własną dużą płytę. I tak powstał album The Return of Bruno. Nie odniósł on wielkiego sukcesu, ale skoro to jest właśnie audycja poświęcona Bruce'owi Willisowi, to przypomnijmy z tej właśnie płyty jego nagranie Down in Hollywood, a jest to kompozycja Raya Kudera.

0: damn fat.
1: Nie wątpliwie najbardziej związanymi z środowiskiem brzmień bluesowych aktorami byli ci, którzy stworzyli postaci niezapomnianych The Blues Brothers. W tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nie przypomnę jednak tych najbardziej oryginalnych, podstawowych nagrań The Blues Brothers, tylko przypomnę nagrania Jima Belusiego i Dana Aykroyda z czasów już późniejszych, kiedy realizowali oni własne projekty muzyczne, oczywiście nasączone tradycją Blues Brothers. Oto dwa nagrania właśnie w takim klimacie. Smoking Blues to kompozycja Jima Belusiego. W nagraniu tym usłyszymy na harmonijce Charlie'ego Musselwhite'a. I zaraz potem Truth at a Time z albumu już z XXI wieku, z płyty Have Love Will Travel, duet Belushi-Aykroyd w pełnej krasie i okazałości. I'll hold your hand when we're walking down the street. I'll kiss your eyelids when you go to sleep. I'll brush your hair when it's all a must. But don't tell me I can't smoke in my own house.

zbliżając się powoli do zakończenia tego wydania pierwszego odcienia Bluesa, wracam do Bruce'a Willisa i postanowiłem przekonać jeszcze tych, którzy nie są przekonani co do tego, że Bruce Willis czuje Bluesa, prezentując nagranie bardzo ubluesowione, bo będzie to słynne Crazy Mixed Up World, spopularyzowane przed laty przez Little Waltera, a potem powtarzane przez wielu, wielu innych wykonawców z The Rolling Stones włącznie. Posłuchajmy zatem, jak Bruce Willis udowadnia, że jest bluesmenem, bluesmenem.

Przypomnę, że znaczną część dzisiejszej audycji ułożył nasz patron i słuchacz, pan Paweł Sokół, który kończył list skierowany do mnie takim oto zdaniem. Na koniec kącika poświęconego Bruce'owi Willisowi proponuję nostalgicznie brzmiący w tej sytuacji utwór Save the Last Dance for Me. Spełniam więc to życzenie pana Pawła i tym samym żegnam słuchaczki i słuchaczy. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Clifton Chenier, zwany królem Zydeco. Clifton Chenier 25 czerwca tego roku skończyłby 100 lat, gdyby był jeszcze wśród nas. No, nie dożył niestety, odszedł w 1987 roku, ale do dziś jest uważany za największego wykonawcę tej właśnie stylistyki, o której mówiliśmy, czyli Zydeco. Cóż to jest to Zydeco? Otóż to jest muzyka, a może nawet więcej niż muzyka, bo jest to forma wyrażania swoich emocji poprzez muzykę, przez mieszkańców Luizjany, ale tej społeczności, która ma w sobie krew kreolską. Zydeco to jest synteza muzyki afrokaraibskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o rytm, a jeśli chodzi o formę, że tak powiem, wyrazu i emocji, no tutaj się krzyżują w sobie blues, Cajun oraz taka lokalna tradycja, którą mieszkańcy Luizjany kreolscy nazwali lala po prostu. Podstawowe instrumentarium tej stylistyki to akordeon i tarka. No i muzyka jest wykonywana często w takim języku właściwym dla kreoli zamieszkujących Luizjanę. To jest mieszanka francuskiego, angielskiego, kreolskiego. Czasami mówi się, że to jest patois. A Clifton Chenier, ów król Zydeco, był taką kluczową postacią w rozwoju Zydeco. Jako pierwszy otrzymał w 1983 roku za swoją płytę otrzymaną właśnie w klimacie Zydeco nagrodę Grammy. No a w 2014 roku został wyróżniony takim podstawowym, ogólnym wyróżnieniem Grammy Award za jego wkład w rozwój muzyki. I to nie tylko amerykański.

Nawet nie do końca można powiedzieć, że oni wzięli w tym udział jako zespół, bo nagrywali każdy oddzielnie. Czytałem wypowiedź Keitha Richardsa, który powiedział, że on dostał propozycję od Smithsonian Institution i bardzo się do tego zapalił, bo cieszył się zawsze z możliwości kontaktu z muzyką Zydeco, więc dołożył swoją gitarkę i kiedy już kończył swoją solówkę, to zwrócił uwagę, że w dostarczonej mu warstwie dźwiękowej słyszy harmonijkę, jakąś znajomą. I nagle mu się rozjaśniło, przecież to jest mój koleżka Mick Jagger. No i podobnie zresztą też było z Ronnie Woodem, który dołożył też swoją gitarkę. Wracam teraz do albumu, z którego zaczerpnęliśmy to nagranie. Płyty A Tribute to the King of Zydeco. To projekt, który w Stanach Zjednoczonych został zapoczątkowany przez Smithsonian Institution, czyli taką bardzo już zasłużoną, bo założoną w pierwszej połowie XIX wieku firmę, instytucję kultury, która gromadzi różne aspekty kultury rodzimej Ameryki. Nazwa pochodzi od fundatora niejakiego Smithsona, który był obywatelem brytyjskim i o dziwo nigdy w Ameryce nie był. Tribute to the King of Zydeco to album, na którym znalazło się 14 numerów, głównie z repertuaru Cliftona Chenier, ale nie tylko. A udział w nagraniu wzięli przedstawiciele, można powiedzieć, różnych gałęzi współczesnej muzyki, ale niewątpliwie takich artystów, którzy korzystają z muzyki korzeni. No bo przecież jest rzeczą oczywistą, że i Jagger, i Richards, i Wood korzystają z tych korzeni, jakim jest blues, o czym dawali wielokrotnie dowód na koncertach i w nagraniach zespołu The Rolling Stones. No a nie są jedynymi, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Kto poza Stonesami? No, są i tacy współcześni jak Charlie Crockett czy Steve Earle.

Kolejne nagranie z albumu A Tribute to the King of Zydeco wydaje się nie być związane bezpośrednio z repertuarem Cliftona, że nie, ale umieszczone dzięki aranżacji, dzięki instrumentacji bardzo w jego klimacie, utwór zatytułowany My Soul. Główną postacią tutaj jest gitarzysta Jimmy Vaughn, a śpiewa też przyjaciel Jimmy'ego Vaughna z Teksasu, czyli Johnny Nicholas. My Soul.

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że muzyka Zydeco to inspiracja dla mężczyzn, no bo też w większości nagrań dokonywali mężczyźni utrzymanych w klimacie Zydeco. Ale okazuje się, że jeśli chodzi o inspiracje, to także panie dopisały się do owego pokłonu z 2025 roku złożonego Cliftonowi Chenier. A te panie to na przykład Shannon McNally i Molly Tuttle, które wystąpią w nagraniu utworu autorstwa Cliftona Chenier. Tout le temps en temps. Nie zabrakło również wśród tych, którzy pokłonili się Cliftonowi, naszej dobrej znajomej, czyli Marcy Ball, która wspólnie z Gino De La Fosse wykona inną kompozycję Cliftona Chenier zatytułowaną I May Be Wrong.

I kolejne potwierdzenie, że Zydeco to nie jest wyłącznie domena męska. Otóż jest też artystka, która uważana jest za królową muzyki Zydeco. Występuje pod pseudonimem Queen Ida. Mówię występuje, choć na dobre zaprzestała już koncertowania w 2010 roku, kiedy skończyła 80 lat. Ale nadal żyje i, jak twierdzą jej biografowie, gotuje. A gotowanie to jest także jej specjalność muzyczna. Nagrała płytę w 1996 roku zatytułowaną Cooking with Queen Ida. I właśnie z tego albumu dwa nagrania: Zydeco i The Hard-Headed Woman.

Idea nagrania albumu poświęconego w całości muzyce Cliftona Chinier okazuje się nie jest tak zupełnie nowa. Otóż w 1997 roku album zatytułowany Tribute to Clifton Chinier nagrał Al Rapone. To pseudonim artysty, który jest bratem Queen Ivy i też oczywiście specjalizuje się w grze na akordeonie, śpiewa, no i jest zaliczany do czołówki muzyków z gatunku Zydeco. Al Rapone zaprezentuje się w dwóch nagraniach. Zydeco Il Son Passalé to jego wersja tej kompozycji Cliftona Chinier, której słuchaliśmy wcześniej już w wykonaniu The Rolling Stones. No i drugi utwór też z katalogu twórczości Cliftona Chinier, Ça m'appelle fou, Al Rapone.

Wróćmy jednak teraz do tego współczesnego albumu A Tribute to the King of Zydeco. To będą nagrania dwóch gigantów, dwóch gatunków, czyli giganta Amerykany, można powiedzieć, czyli Johna Hayata, który wspólnie z Sonnym Landrethem wykonał utwór You Used to Call Me, a potem giganta muzyki wszechczasów, można powiedzieć, czyli Taj Mahala, w wykonaniu którego usłyszymy utwór Hey Tit Fee.

0: takim najbardziej wyraźnym, twórczym jednocześnie śladem, który zostawił po sobie Clifton Chenier, jest nie tylko muzyka, ale jego syn, czyli C.J. Chenier, który parokrotnie już dał o sobie znać podczas koncertów w naszym kraju, chociażby dwukrotnie miałem go okazję poznać i zapowiadać na festiwalu Rava Blues. Nie mogło zatem też zabraknąć i jego nagrania na albumie poświęconym twórczości króla Zydeco, Cliftona Chenier. Kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa utworem, w którym C.J. Chenier wspólnie z Sonnym Landrethem zaprezentują utwór I'm Coming Home. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: There you go. You ready? Two.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Wystąpił w Nowalikach premierowo zupełnie Post Malone, hip-hopowiec, raper, w dodatku w towarzystwie Ozzy Osborna i innego hip-hopowca Travisa Scotta. Utwór nosi tytuł Take What You Want. Ukazał się w ubiegłym roku na albumie zatytułowanym Hollywood's Bleeding. No dobrze, powiedzą Państwo, to gdzie tutaj Nowalijka? Ano, ten utwór tylko posłużył mi jako wprowadzenie do prawdziwej Nowalijki, która też może nam uświadomić, jak różny sposób tę samą materię muzyczną mogą potraktować ludzie, artyści o różnej wyobraźni i różnej wrażliwości. To samo nagranie, Take What You Want, ukazuje się bowiem na najnowszym zestawie nagrań Larkin Poe, przecież ukochanego duetu słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa, Radia Baobab i Nowalijek spod Baobabu.

ten nowy album, który ukazuje się tuż przed końcem 2020 roku, nosi tytuł Kindred Spirits i zawiera nagrania, które w zasadzie są już znane fanom Larkin Poe, bo panie Lovell prezentowały je w takim cyklu swoich wystąpień YouTube'owych w ciągu ubiegłych covidowych miesięcy. No i teraz zdecydowały się na zebranie tego w kupkę i opublikowanie właśnie w formie albumu Kindred Spirits. Wszystkie te nagrania potwierdzają w jednoznaczny sposób, jak bardzo wrażliwe muzycznie są członkinie Larkin Poe i w jak charakterystyczny dla siebie sposób mogą opracować znane z innych wykonań utwory, bo też nie ukrywam, że cały ten zestaw to są tak zwane covery. No i teraz kolejny cover. Cover znany doskonale wszystkim fanom Erica Claptona. Bell Bottom Blues, wersja 2020 w wykonaniu Larkin Poe.

Tym sposobem dotarliśmy do klimatów zbliżonych do Derek and the Dominos. A jak już parokrotnie sygnalizowałem w Radiu Baobab, w 2020 roku ukazuje się kolejna już jubileuszowa edycja słynnego albumu Layla and Other Assorted Love Songs, tym razem w formie albo dwupłytowego albumu CD, albo czteropłytowego albumu winylowego z różnymi specjalnymi dodatkami. Te specjalne dodatki w zasadzie nie stanowią żadnej nowaliki dla wytrawnych fanów dyskografii Claptona, bo gdzieś tam one już się przewijały, a to w formie całkowicie legalnej na różnych składankowych wydawnictwach tyczących działalności Claptona, no a przede wszystkim na różnych bootlegach. No i teraz mamy je w sposób całkowicie legalny dostępne. Wśród tych nowych, legalnie dostępnych nagrań jest też i to. Snake Lake Blues, Derek and the Dominos.

Derek and the Dominos, rok 1970. Pozostajemy nadal w klimacie dokonań fonograficznych Erika Claptona. W tym samym czasie, co album 50-lecia Laili, ukazuje się w formie DVD, Blu-ray i CD. Album zatytułowany Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2019. No i to jest prawdziwa uczta dla wszystkich tych, którzy kochają gitarowe granie, nie tylko klaptonowe, cudeńka. Wśród wykonawców mamy w zasadzie całą śmietankę tych, którzy powinni się pojawić. Jest wśród nich też wielu gitarzystów i gitarzystek, którzy w przeszłości brali już udział w festiwalach klaptonowych. Jest trochę nowości. Będę pewnie od czasu do czasu wrzucał w różnych audycjach w Radiu Baobab jakieś fragmenty tego wydarzenia, bo warto. W tym wydaniu Novali X spod Baobabu przedstawię Tulsa Time, firmowane przez Vince'a Gilla. Towarzyszyli mu wtedy na estradzie także Bradley Walker, Albert Lee i Jerry Douglas. 21 września 2019 Crossroads Guitar Festival.

30 marca 2019 roku w katowickim Spodku odbył się koncert 40-lecia Jemu. Ja tam byłem, ten miód i radość muzykowania razem z Jemem piłem. No i teraz mogę się cieszyć fantastycznym wydawnictwem firmowanym przez Jem, które to zawiera pełną relację z tego wydarzenia w sposób, który no, nie zdarza się artystom z tak zwanego Zachodu, bo oni zazwyczaj dzielą te rejestracje na różne nośniki i wtedy fan, który chce mieć wszystko, musi nart wyrężyć nadzwyczajnie kieszeń. A w przypadku Jemu jest inaczej, bo koncert 40-lecia ukazuje się w pięknie wydanym boksie, który zawiera jedną płytę Blu-ray, dwie płyty DVD i trzy płyty CD. Na tych Blu-rayowych i DVD są także dodatkowe jeszcze bonusy w postaci galerii zdjęć. No, sądzę, że to jest dla fanów Jemu obowiązek. Obowiązek także dla mnie, żeby wspierać to wydawnictwo i o nim jak najczęściej wspominać. No a teraz wspominam po raz pierwszy, ponieważ to wydawnictwo ukazuje się w ostatnich dniach listopada 2020 roku. Z koncertu 40-lecia Jemu Kim jestem? Jestem sobie.

0: Jak za dzięki.
1: Kilkakrotnie już przewijały się w Nowalijkach nagrania słynnych wykonawców muzyki rockowej i popularnej w otoczeniu orkiestr symfonicznych. Tym razem pod koniec 2020 roku przyszła kolej na Nila Diamonda, który przypomina się fanom, a w tle ma London Symphony Orchestra. Jeżeli ktoś wspomina z sentymentem stare nagrania Nila Diamonda, to myślę, że będzie zadowolony, bo to wszystko brzmi bardzo, bardzo solidnie. I skoro tak solidnie, to aż dwa nagrania z tego albumu przedstawię w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. Będą to Song Song Blue i Sweet Caroline. Oto Neil Diamond i The London Symphony Orchestra.

0: Podobnie jak Larkin Poe, John Fogerty wraz ze swoją rodziną, czyli ze swoimi dziećmi, nie próżnował w trakcie COVID-u, tylko od czasu do czasu prezentował swoim fanom nagrania domowe, głównie oparte na repertuarze Creedence Clearwater Revival i jego własnych solowych dokonaniach. I te nagrania pojawiają się teraz w formie zbiorczej na albumie zatytułowanym Fogerty's Factory. Jak mówiłem, jest to zbiór zazwyczaj własnych kompozycji Johna Fogertiego, ale jest też i jeden utwór, który został skomponowany przez Steve'a Goodmana i nosi tytuł City of New Orleans. John Fogerty z dziećmi.
1: Well, good morning, America. How are you? All right. Well, as you can see, we have a different situation. We're all coming out of our lockdown, starting to take a few timid steps out into the world. But for us musicians, of course, it's hard to find an audience, especially with social distancing. So we found a place here we can play our music, and they seem to enjoy it. Buddy, ready? All right. One, two, one, two, three, four.

Blues i bluegrass stoją bardzo blisko siebie i są w tym samym pniu muzycznym, więc od czasu do czasu też prezentuję w Nowalikach spod Baobabu nowe nagrania związane z bluegrassem. Tym razem padło na Gregorego Page'a, który w dużej mierze wspomagany przez Jasona Mraza zrealizował album zatytułowany One Hell of a Memory. I właśnie z tego albumu teraz bluegrassowe, ale jakżeż mile brzmiące nagranie I Miss the Mississippi and You, Gregory Page.

Randall Bramblett. No nie należy do tych artystów, którzy sprzedają płyty w milionach, chociaż gdyby policzyć wszystkie te albumy, w których brał udział jako muzyk sesyjny towarzyszący, to pewnie poszlibyśmy w setki milionów, bo Randall Bramblett to multiinstrumentalista, także kompozytor, także producent, który współpracował z wieloma wybitnymi muzykami amerykańskiej sceny muzycznej i to nie tylko tej związanej z bluesem. Od czasu do czasu Randall Bramblett wydaje też własne płyty, na których prezentuje się także jako całkiem przyzwoity wokalista. W listopadzie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Pine Needle Fire Randalla Brambletta i z tego albumu w nowalikach spod baobabu dzisiaj Don't Get Me Started.

Na koniec tego wydania Nowali Export Baobabu mam nagranie, które sygnowane już jest datą 2021, bowiem ukaże się na albumie, który będzie wydany już w styczniu 2021 roku. Ten album nosi tytuł JT. Jest poświęcony pamięci zmarłego w tym roku Justina Townsa Earla. Wzruszające jest to, że autorem tej płyty jest jego ojciec, Steve Earle, wraz z zespołem The Dukes. Z albumu JT usłyszymy na zakończenie Nowali Export Baobabu nagranie zatytułowane Harlem River Blues. Wykonawca Steve Earle and The Dukes. Przez Radio Baobab mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: najmilszy odcień bluesa.
1: Witając słuchaczki i słuchaczy, Jan Chojnacki dzieli się takim oto spostrzeżeniem, że z ideą takiego programu audycji nosiłem się już chyba z 40 lat. No i wreszcie nadszedł ten moment, żeby to spełnić. A spełniam to z ogromną przyjemnością, bo utwory, które wyszły z serca, duszy i wyobraźni Boba Dylana, inspirowały wielu artystów i nadal inspirują, a ja nosiłem się właśnie z taką ideą, żeby wreszcie zebrać moje ulubione bluesowe wykonania utworów Boba Dylana i pomieścić je w audycji Pierwszy Odcień Bluesa. No i kiedy już się do tego zabrałem, to się okazało, że jest takie embarras de richesse, że oczywiście nie sposób w jednej audycji zmieścić wszystkich tych nagrań, które sobie wymyśliłem i które pasują do idei blues według Boba Dylana, czy też Bob Dylan według bluesa. Ale postanowiłem, że nie odstąpię od tej zasady i ta audycja będzie miała dodatkowo jeszcze bardzo rozbudowany bonus, w którym zaprezentuję już bez zbędnych moich komentarzy kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet nagrań artystów, którzy fascynowali się twórczością Boba Dylana, a jednocześnie postanowili nasączać tę jego twórczość bluesowym smakiem. Zacznę tę prezentację od nagrania, w którym usłyszymy i samego Boba Dylana, i jedną z jego wieloletnich przyjaciółek, która wielokrotnie sięgała też po jego twórczość, a mowa o Mavis Staples. W 2003 roku ukazał się album zatytułowany Gotta Serve Somebody i w podtytule The Gospel Songs of Bob Dylan. Rzeczywiście są to głównie interpretacje artystów spod znaku muzyki gospel i przecież Mavis Staples wielokrotnie też w tym klimacie świetnie się odnajdywała, ale kończy ten album, ten zbiór nagrań, nagranie, w którym oboje, czyli Bob Dylan i Mavis Staples, interpretują pieśń zatytułowaną Gonna Change My Way of Thinking. Przy czym nie jest to wykonanie standardowe, bowiem zawiera ono też taką rodzajową scenkę zaaranżowaną, jak sądzę, przez Mavis i Dylana. Mavis odwiedza Dylana w jego pięknej posiadłości. Można tu zasiąść na ganku i podziwiać bezkres oceaniczny, co niewątpliwie może być bardzo inspirującą chwilą, ale Mavis Staples przeszkadza nieco to, że jest po prostu głodna i pyta Boba, czy ma coś dobrego do spożycia. Bob wzywa Yvonne Staples, czyli kogoś, kto może zająć się kuchnią, bo przecież produktów jest mnóstwo. No i za chwilę zapewne będą coś pysznego spożywać. Uspokojona Mavis Staples postanawia kontynuować wspólne wykonanie Gonna Change My Way of Thinking, a towarzyszyć Bobowi i Mavis w tym nagraniu będzie znakomite towarzystwo, czyli zespół Boba Dylana ówczesny, a przypominam rok 2002, czyli Larry Campbell i Charlie Sexton na gitarach, Tony Garnier na basie i George Risile na perkusji. Bob Dylan, Mavis Staples, Gonna Change My Way of Thinking.

Przyjąłem sobie zasadę w tej prezentacji bluesowych nagrań związanych z twórczością Boba Dylana, żeby przeplatać wykonania dam z wykonaniami panów. No i teraz pora na męskie wykonanie utworu Gotta Serve Somebody. To będzie Eric.

Diana Krall, obok Adele mamy Seagera, mamy także Pita Townsenda, Jeffa Becka, Marka Knopflera, Elvisa Costello, Stinga, Patti Smith, a także współczesnych już wykonawców jak My Morning Jacket na przykład. Ale ja wybrałem wersję Ericka Bardona, bo sądzę, że to jest taka kwintesencja bluesowego podejścia do twórczości Boba Dylana. A więc Eric Burdon, Gotta Serve Somebody.

Wielu artystów i artystek w swojej twórczości poświęcało całą albumową przestrzeń na swoją interpretację utworów Boba Dylana. Wśród nich znalazła się także Joan Osborne, która w 2017 roku zrealizowała płytę zatytułowaną po prostu Songs of Bob Dylan. Z tego albumu Joan Osborne wykona teraz dla nas High Water for Charlie Patton.

W 1999 roku nieistniejąca już oficyna wydawnicza House of Blues, która wydała wiele wspaniałych bluesowych, zwłaszcza kompilacji, wydała też album zatytułowany Tangled Up in Blues – Songs of Bob Dylan. I w podtekście takim nieco z przymrużeniem oka This Ain't No Tribute, czyli to nie jest płyta w hołdzie dla Boba Dylana, ale oczywiście wypełniona nagraniami kompozycji Boba Dylana. Któż tutaj się znalazł? No, wiele znakomitości spod znaku nam bardzo znajomego, czyli chociażby Taj Mahal, wspomniana chwilę wcześniej Mavis Staples, Luther Guitar Johnson, John Hammond Jr., The Holmes Brothers, Leon Russell czy Larry McRae. A ja z tego zestawu wybrałem coś chyba najsmaczniejszego, czyli interpretację utworu zatytułowanego Everything is Broken, zrealizowaną przez takie oto znakomite towarzystwo. W roli głównej jako wokalista R.L. Burnside, na harmonijce ustnej James Cotton, na gitarze Buddy Guy, na drugiej gitarze Derek Trucks, na trzeciej gitarze Kenny Brown, na czwartej gitarze Tinny Hodges. Do tego jeszcze Charles Hodges na Hammondzie B3, Leroy Hodges na basie i Howard Grimes na perkusji. To musiało się udać i brzmi rzeczywiście świetnie. Everything is Broken, R.L. Burnside.

Wróćmy teraz jeszcze na chwilkę do albumu Gotta Serve Somebody, czyli The Gospel Songs of Bob Dylan. Z tej płytki słuchaliśmy owego duetu Boba Dylana z Mavis Staples, a teraz coś już bardzo, bardzo gospelowego, czyli Shirley Caesar, która zaprezentuje gospelową interpretację Gotta Serve Somebody.

W tym uwielbieniu dla twórczości Boba Dylana niektórzy wykonawcy, a także producenci wykraczali nieco poza coś, co można było rzeczywiście osiągnąć. W 2003 roku ukazał się album zatytułowany Blues on Blonde on Blonde. To było bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, no i okazało się, że niestety chyba nie spełniło oczekiwań producenta, czyli niejakiego Randy LaBee, który zgromadził w studiu, czy też zgromadził do nagrań grono znakomitych bluesowych wykonawców. No ale płyta Blonde on Blonde jest tak organicznie jednolita, ma taki swój własny klimat, taki własny przekaz, że próba ubrania jej w taką bluesową sukienkę nie mogła się chyba spełnić i chyba się nie powiodła. Co nie znaczy, że nie ma tam kilku przyzwoitych nagrań, a ja dodatkowo jeszcze mam ogromny sentyment do jednego z tych nagrań, czyli do Temporary Like Achilles, bo tę właśnie wersję piosenki Dylana pochodzącą z albumu Blonde on Blonde wykonała Deborah Coleman.

Jedną z najczęściej wykonywanych piosenek Boba Dylana przez różnych artystów z różnych gałęzi muzycznych jest utwór zatytułowany It's All Over Now, Baby Blue. A ja wybrałem coś, co jest, wydawałoby się, organicznie związanym z tą piosenką bluesem. Tak jakby Dylan specjalnie skomponował ten utwór dla prawdziwego bluesmana. A tym prawdziwym bluesmanem jest mój ulubiony Teksańczyk Johnny Nicholas. Oto jego wersja It's All Over Now, Baby Blue z albumu Future Blues.

wśród znakomitych dam bluesowych, które zrealizowały całą płytę poświęconą twórczości Boba Dylana, jest także Betty LaVette. W 2018 roku nagrała album zatytułowany Things Have Changed. Z tej płytki wybrałem Political World. To nagranie ma jeszcze dodatkową atrakcyjność w sobie, bo ma w sobie dźwięk gitary Keitha Richardsa. Betty LaVette, Political World.

Utwór I'll Be Your Baby Tonight nie do końca chyba był w zamierzeniu Boba Dylana utworem kołyszącym bluesowo, choć kołysał niewątpliwie na swój sposób bardzo, bardzo miłośnie. Ale John Hammond Jr. potrafił z tego nagrania stworzyć prawdziwe cacko akustycznego bluesa. I'll Be Your Baby Tonight. John Hammond Jr.

Słuchaliśmy już wcześniej Everything is Broken w męskim bardzo wykonaniu R.L. Burnside'a. Wracam teraz jeszcze raz do tego utworu, ale posłuchamy interpretacji kobiecej. W 2020 roku Lucinda Williams nagrała album zatytułowany Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan Songs. No i właśnie na tej płycie znalazła się jej osobista interpretacja Everything is Broken.

Ten mój bardzo osobisty wybór piosenek Boba Dylana w cudzych interpretacjach kończę i przypominam nagranie Grega Allmana zatytułowane Going, Going, Gone. Wzruszające, bo to jedno z ostatnich przedsięwzięć fonograficznych Grega Allmana z albumu Southern Blood.

0: I tą metodą zamknęliśmy w tej audycji Pierwszy Odcień Bluesa moją prezentację 12 nagrań bluesowych interpretacji utworów Boba Dylana. Ale tak jak już mówiłem na początku tej audycji, teraz będzie bonus. Bonus, który trwać będzie, jak sądzę, 2 godziny, a może nawet i troszkę więcej. I będą to piosenki już bez moich zbędnych komentarzy. I bardzo Państwa zachęcam, żeby nie odchodzić od głośniczków, tylko na ile tylko starczy czasu i fascynacji twórczością Boba Dylana posłuchać, jak jego muzyka inspiruje poprzez dziesięciolecia innych artystów. To był Pierwszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hi, this is Greg Allman and you're listening to Radio Baobab.

jedną z najważniejszych pozycji w dyskografii Mike'a Vernona jako producenta jest oczywiście album Johna Mayera z The Blues Breakers i Ericiem Claptonem, który stał się początkiem wielkiej, światowej i do dziś trwającej kariery Erica Claptona. Z albumu The Blues Breakers with Eric Clapton wybrałem kompozycję Johna Mayera, Have You Heard?

John Mayall i Eric Clapton przetrwali do drugiego dziesięciolecia XXI wieku, co niestety nie było udziałem części artystów, których albumami zajął się Mike Vernon w latach 60. Do tej grupy należy Art Wood, czyli starszy brat Roniego Wooda, założyciel grupy Art Woods. To zespół, który zaznaczył się także istotnie w historii bluesa na polskiej niwie, bo przecież The Art Woods występowali w Polsce w latach 60. No i także podobno, a niektórzy mówią, że na pewno dokonali nagrań w polskim radiu. No ale my się zatrzymamy na twórczości Mike'a Vernona i jego produkcji płyty w Wielkiej Brytanii. Oto The Art Woods z słynnego albumu Art Gallery w nagraniu Walk on the Wild Side.

Mike Vernon przyczynił się też niewątpliwie do początku wielkiej kariery grupy Ten Years After, bo właśnie pierwszy album Ten Years After to jest producenckie dzieło Mike'a Vernona. Rok 1967. I can't keep from crying. Ten Years After.

Kolejni świetni podopieczni Mike'a Vernona z lat 60. to zespół Chicken Shack. Wiodącą postacią oczywiście w tym przedsięwzięciu był gitarzysta Stan Webb. No ale nie można zapomnieć także o kobiecym elemencie Chicken Shack, czyli o wokalistce i pianistce Christine McVie, która później tak pięknie oprawiała swoją kompozycją i swoim głosem nagrania i koncerty Fleetwood Mac. Oto Chicken Shack z Christine McVie jako wokalistką w nagraniu Mean Old World.

Eddie Boyd oczywiście nie był jedynym amerykańskim bluesmanem, który przyjeżdżał do Europy i te przyjazdy owocowały w nagrania płytowe. Także Champion Jack Dupree bywał w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, i pozostawił po tych pobytach znaczącą część swojego dorobku nagraniowego. Oto Champion Jack Dupree ze Stanem Webbem w utworze How Am I Doing It?

A Fleetwood Mac kojarzy mi się nierozłącznie przede wszystkim z jednym fantastycznym numerem, kompozycją Little Willie'ego Johna zatytułowaną Need Your Love So Bad. Choć firmuje to nagranie zespół Fleetwood Mac, to przede wszystkim największe emocje wywołuje gitara i głos Petera Greena.

Kolejnym słynnym już wówczas bluesmanem amerykańskim, który gościł w latach 60. w Wielkiej Brytanii, był Otis Spann. Mike Vernon oczywiście skorzystał z tej okazji, żeby nagrać Otisa Spanna ze swoimi podopiecznymi, a wśród nich znaleźli się także muzycy Fleetwood Mac. Oto ich wspólne nagranie, rok 1968, Temperature is Rising.

Jedną z ważnych postaci brytyjskiego boomu połowy lat 60. był gitarzysta i wokalista Kim Simmons, który stworzył zespół Savoy Brown. Wśród wielu świetnych nagrań, które wyszły spod producenckiej ręki Mike'a Vernona, wybrałem z bogatego dorobku Savoy Brown I Ain't Superstitious.

Jednym z podopiecznych Mike'a Vernona w połowie lat 60. był brytyjski harmonikarz i wokalista Tony Bennett, znany jako Dust Bennett. To artysta, który prezentował się głównie jako tak zwane one-man band, grając na gitarze, harmonijce, śpiewając i jeszcze do tego nadając rytm swojej produkcji poprzez dudnienie basowego bębna. Dusty Bennett był też utalentowanym kompozytorem. Jego kompozycja Jumping at Shadows była potem wielokrotnie powtarzana przez innych gitarzystów z Peterem Greenem i Garym Moorem na czele. Pomyślałem sobie, że warto by przypomnieć również tego artystę, który w wieku zaledwie 30 lat zginął w wypadku samochodowym w 1976 roku, pozostawiając kilka bardzo dobrych albumów. Z jego dorobku wybrałem właśnie autorską wersję Jumping at Shadows,

Ta audycja wypełniona nagraniami, które wyprodukował w latach 60. i na początku lat 70. Mike Vernon, będzie miała swoją kodę w postaci współczesnego nagrania Mike'a Vernona, który na tak zwaną emeryturę, chociaż jest to emerytura bardzo czynna, przeniósł się na stałe do Hiszpanii i tam zmobilizował hiszpańskich muzyków do wspólnego muzykowania i nagrywania. Z hiszpańskim świetnym harmonikarzem Mingo Balaguerem założył zespół Cat Squirrel, który w połowie 2023 roku opublikował album zatytułowany Blues What I Am. I właśnie na zakończenie tej audycji pierwszy odcień bluesa Mike Vernon z zespołem Cat Squirrel w jednym z najbardziej pozytywnych bluesów w historii. I Feel So Good. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: to jak już jesteśmy w kuchni, to nie ma co przedłużać, tylko razem z Erikiem Murem dać się namówić na następujące hasło. Let's eat!
1: Honey, I'm hungry!
2: Let's eat!

bezpośrednio do piosenek śniadaniowych, a ja tutaj pokuszę się o anegdotę. O byłej żonie mojego brata można by na pewno powiedzieć przynajmniej jedną dobrą rzecz. Otóż kiedyś, dawno, dawno temu podarowała mi przepiękną płytę pewnego holenderskiego zespołu, który nazywa się Nighthawks at the Diner. Z płyty tej pochodzi piosenka nosząca tytuł Walking on Eggs, którą chcielibyśmy dzisiaj zadedykować Janowi Kotasowi, który ostatnio obchodził urodziny. Walking on Eggs.

Janku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego od nas. A tymczasem nadal jesteśmy przy śniadaniu. I teraz będzie utwór, który, jak się okazuje, jest jednym z najpopularniejszych współczesnych utworów o jedzeniu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ogólnie na rynku anglojęzycznym. Co muszę przyznać, bardzo mnie zaskoczyło. Praktycznie we wszystkich playlistach dotyczących piosenek o jedzeniu ten numer figuruje w czołówce. I jest to utwór zatytułowany Banana Pancakes, a wykonywany przez Jacka Johnsona.

0: na leśniczkę?
1: Ja zawsze chętnie, choć równie chętnie wziąłbym gofra. Piosenkę związaną z gaframi zapowie nasz wspaniały i wyjątkowy gość.
0: Specjalny.
2: Dobry wieczór, mam na imię Leon i chciałbym dziś przedstawić piosenkę z mojego ulubionego serialu Młodzi Tytani Akcja. Piosenka nosi tytuł Gofry.

0: Waffles!
1: To był wariant śniadania amerykańskiego, a teraz będzie wariant śniadanka brytyjskiego, czyli utwór zatytułowany Tea and Toasts, zaśpiewany i napisany przez Lucy Spragan. I tutaj na chwilę się zatrzymamy. Poznałam tę artystkę przez to, że wystąpiła dawno temu w brytyjskiej wersji talent show X Factor. I muszę powiedzieć, widziałam, jak wykonuje ten utwór na żywo i jest to tak bardzo wzruszający tekst. Piosenka jest o tym, że najważniejsze jest to, że rano wstaje dzień i można zrobić komuś bliskiemu śniadanie w postaci na przykład herbaty i tostów.
2: Tom was born in 1942 with eyes of blue and the doctor said his birth was far too fast.

0: Morning, with some tea and toast.
1: Teraz będzie już kompletne obżarstwo. Supergrupa The Little Willys, w skład który wchodzi na przykład Norah Jones czy Jim Campilongo, zaśpiewa dla Państwa piosenkę Roly Poly.

0: A teraz będzie Mistrzostwo Świata z serii O czym można napisać piosenkę, a ponieważ jesteśmy przy obiedzie, to idealny moment. Didi Sharp
1: zaśpiewała piosenkę o tym, jak bardzo chce sosu do swoich ugniecionych ziemniaczków.
0: Czyli gravy for my mashed potatoes. Smacznego!

0: Po tym ciężkostrawnym, chociaż niekoniecznie ciężkostrawnym, obiedzie przechodzimy do deseru i
1: Uważasz, że ten utwór był ciężkostrawny?
0: Absolutnie nie, ale pomyślałem sobie o takim tłustym sosiku do pire, do tłuczonych ziemniaków.
1: Ja uważam, że to wcale nie musiał być tłusty sosik. Po prostu sosik. Wszyscy wiedzą, że sos jest bardzo ważny.
0: Ale biorąc pod uwagę głosy wykonawczy, na pewno był zawiesisty.
1: No dobrze. Dobrze, wygrałeś.
0: W deserze nasze ulubione polskie pierogi, czyli The Dumplings, zaśpiewają piosenkę zatytułowaną Słodko-słony cios.

Tak, ten utwór był idealny na dzisiaj. A jak już jesteśmy tak bardzo najedzeni, no to kawa i papierosy, a właściwie cigarettes and coffee, wykorzystane zresztą w ścieżce dźwiękowej do mojego ukochanego filmu Jarmusza, kawa i papierosy. Otis Redding.

0: Ale jak to się mówi, kawa nie wyklucza herbaty, prawda?
1: Zazwyczaj nie, bo jak mówią mędrcy, tylko głupie nie piją przy zupie, choć nie ma to żadnego związku z tą piosenką.
0: Teraz będzie jeden z moich ulubionych polskich raperów, a najpewniej ten, który ma największe poczucie humoru i który bardzo, bardzo inteligentne teksty pisze, i utwór zatytułowany Resz tę herbę.

Teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteście państwo w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, czy to Minnesota, czy Minneapolis, a może nawet i Utah. I kiedy jesteście państwo już naprawdę głodni, to zawsze możecie zawrócić do pobliskiej jadłodajni. O tym śpiewa Martin Sexton w piosence Dinah.

0: Coraz więcej mówi się o dietach bezmięsnych, bo są one dobre zarówno dla naszego ciała, jak i dla Matki Ziemi, a świadomość...
1: I dla zwierząt.
0: I dla zwierząt również, jakby nie patrzeć. A wagę tego wszystkiego doskonale oddaje piosenka zespołu The Beach Boys, a piosenka nosi tytuł Vegetables.

Teraz będzie utwór, z którym bardzo się utożsamiamy, wykonywany przez wspaniałego Cuba Calloway'a. Ten utwór chciałabym zadedykować Sosnowskiemu, który może się zidentyfikować z tym utworem, ponieważ jest taką osobą, która lubi wszystkich karmić. Wszyscy o tym wiedzą. I jeszcze w dodatku zdarza mu się stosować terror gastronomiczny. Cab Calloway w piosence Everybody Eats When They Come to My House.

0: Wypraszam sobie ten terror gastronomiczny. To, że staram się być uprzejmy i ewentualnie nakarmić głodnego i napoić spragnionego, nie znaczy, że to jest swego rodzaju terror. Po prostu pytam się, czy masz jeszcze ochotę. Ta osoba mówi, że nie, a ja pytam po prostu.
1: Czy na pewno?
0: Chcę się po prostu upewnić, czy to wynika
1: tak
0: tylko.
1: Kilka razy.
0: Poczekaj, czy to wynika tylko i wyłącznie z jakiejś takiej nieśmiałości, czy może z jakichś ewentualnych problemów gastrycznych danego dnia? I nie oznacza bynajmniej, że prowadzę terror, prawda?
1: Ale to jest taki uroczy terror, także nie ma co się obrażać, prawda? Ale już wspominałam kiedyś państwu, że Sosnowski być może powinien prowadzić kiedyś jadłodajnię najzwyczajniej w świecie.
0: Kiedyś po prostu, jak już pandemia pójdzie precz i wszelkie lokale gastronomiczne będą otwarte w taki sposób, jaki powinny, ja rzucę wszystko i założę jadłodajnię. Tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejszą audycję. Zaśpiewa dla państwa i dla mnie, i dla Góreckiej, mam nadzieję też, choć nie wiadomo w tej chwili, najlepszy i najbardziej znany kucharz świata muzycznego, czyli Sam Cooke, piosenkę zatytułowaną A Change Is Gonna Come. Zmiany wkrótce nadejdą, idą, idzie wiosna, może pandemia się zakończy.
1: I już może zrzucimy te wszystkie nadprogramowe kalorie.
0: Piosenki dla państwa specjalnie z dziką przyjemnością prezentowali dzisiaj
1: Górecka
0: i w sposób absolutnie zaskakujący Sosnowski. Serdecznie dziękujemy. Smacznego,
1: smacznego
0: i
1: do usłyszenia.

0: Radio Baobab. Słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: ticket for a wet, rainy day.
1: W tym nagraniu Bademu Gajowi towarzyszył Joe Bonamassa. No, w zasadzie nie ma kwartału, a może nawet i miesiąca obecnie, żebyśmy nie mieli do czynienia z jakąś nową realizacją nagraniową Joe Bonamassy. I tak też stało się w trzecim kwartale 2025 roku, bo oto ukazał się jego album Breakthrough. I z tej płytki wybrałem dla siebie i dla państwa I'll Take the Blame.

O ile Joe Bonamassa jest ponadnaturalnie aktywny, jeśli chodzi o wydawnictwa płytowe, o tyle Maria Mulder, która teraz się zaprezentuje, z rzadka, co kilka lat proponuje jakąś swoją nową płytę. I oto jest duży album zatytułowany One Hour Mama. Ta One Hour Mama to jest Victoria Spivey, której Maria Mulder poświęciła cały album. Posłuchamy utworu zatytułowanego What Makes You Act Like That. W tym nagraniu Marii Mulder towarzyszy Elvin Bishop.

0: Zawsze z wielką radością odnotowuję nowości bluesowe z Ameryki, które są dziełem młodzieży. No a takim właśnie młodziakiem jest D.K. Harrell. To ledwie jego druga płyta i świadcząca o tym, że młodziak jest na najlepszej drodze, żeby dojść do statusu znaczącego bluesowego artysty. D.K. Harrell w utworze Praise These Blues z albumu, który z kolei nosi tytuł Talking Heavy.
1: If you listen to the blues, don't be ashamed. For the blues and the gospel are just the same. Amen. Amen.

0: Kolejny album wydany w trzecim kwartale 2025 roku nosi tytuł A Tribute to LJK. LJK to inicjały Little Jimmy King. Tak naprawdę Little Jimmy King nazywał się Emmanuel Lynn Gales i jest jednym z trzech braci Galesów. Pomysłodawcą i artystą firmującym tę płytę jest młodszy brat Little Jimmy'ego Kinga, czyli Eric Gales. Ten album rozpoczyna introdukcja, którą wygłasza czwarty z braci Galesów, bliźniak Little Jimmy'ego Kinga, który wprowadza nas w otwierające tę płytę nagranie muzyczne zatytułowane You Shouldn't Have Left Me.
1: All Hail, a tribute to our brother, Emmanuel Gales, also known as Little Jimmy King.

I w tym miesiącu mamy też do czynienia z polonikami bluesowymi. To pierwsze polonikum ma tytuł absolutnie, wydawałoby się, niezwiązany z jakimkolwiek rodzimym elementem muzycznym czy historycznym. Płyta nosi tytuł Blues Against the Machine. To bardzo międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy ambasador polskiego bluesa w Europie i na świecie, Bartek Szopiński. Poza nim ten zespół tworzą muzycy z Portugalii, Włoch i Norwegii. Blues Against the Machine. Jednym z najbardziej oryginalnych nagrań na tej płycie jest produkcja, w której solową partię na fortepianie wykonuje Bartek Szopiński. Oto Blues Against the Machine i Silver and Gold.

Kolejne polonikum jest związane z artystką, która już parokrotnie występowała w Polsce, a teraz doprowadziła nawet do nagrania i wydania albumu koncertowego, którego treść została zarejestrowana w Polsce. A konkretnie w Craft Beers Pub w Gliwicach w Polsce w lecie 2024 roku. Wokalistka Wanda Johnson wystąpiła w towarzystwie dwóch przyjaciół, gitarzysty Ediego Phillipsa i pianisty Iwana Denera. I w ten sposób powstał album zatytułowany prosto Wanda Johnson Live in Poland. Słuchamy Wandy Johnson w jej własnej kompozycji zatytułowanej My Georgia Pine.

Kolejny znaczący album to płyta zatytułowana Legacy – The Creedence Clearwater Revival Years. John Fogerty postanowił przypomnieć zestaw swoich ukochanych numerów z czasów, kiedy występował i nagrywał z CCR, przypomnieć je w formie absolutnie współczesnej, w aranżacji w zasadzie nie odbiegającej od oryginałów, ale te nagrania zostały zrealizowane w rodzinnym gronie w towarzystwie dwóch synów, Johna Fogertiego. Ten historyczny, sentymentalny powrót do czasów największych sukcesów Creedence Clearwater Revival w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa przypomni nagranie Traveling Band John Fogerty 2025.

0: rok 2025 jest rokiem kilku znaczących jubileuszy. 50-lecie obchodzi w tym roku klub N-Tones, jeden z najważniejszych przybytków żywego grania w Ameryce, mieszczący się w Austin w Teksasie, a w ciągu tych 50 lat stał się miejscem, w którym występowali najwięksi i największe artyści i artystki bluesa wszechczasów. Ten jubileuszowy album klubu N-Tones to 50 kilka nagrań. Część z nich jest uatrakcyjniona komentarzami inicjatora i założyciela klubu N-Tones, czyli Clifforda N-Tone. Proszę posłuchać, jak N-Tone zapowiada utwór It Hurts Me Too w wykonaniu Angeli Strelli.
1: You know, we were all just kids that wanted to hear blues, and it just happened that Jimmy Vaughn and Kim Wilson and Lou Ann started the Thunderbirds, and Paul Ray had his band with Stevie Vaughan and Denny Freeman and all that. And it was just all at the right time. We had Angela Straley and...
2: You

Jeszcze jedno polonikum, panie i panowie. Gervis Miles Blues Band. To zespół o bardzo międzynarodowym składzie, amerykańsko-portugalsko-polskim, a dodatkowo jeszcze płyta tej formacji nosi tytuł Live at Blues Club. A Blues Club to, jak państwo doskonale wiedzą, jedno z najbardziej reprezentatywnych dla bluesowego żywego grania miejsc w Polsce, Blues Club Gdynia. W grudniu 2024 roku Gervis Miles Blues Band wystąpił tam dwukrotnie. Te koncerty zostały zarejestrowane, a następnie zmiksowane i zmasterowane przez Tomka Kruka, współuczestnika tego muzycznego przedsięwzięcia. Z albumu Gervis Miles Blues Band utwór zatytułowany Visco Sippy.

Tym razem już bez żadnych poloników, za to niewątpliwie nawiązanie do historii bluesa XX wieku, bo to album, który filmuje Johnny Johnson. Pianista i czasami wokalista, ale przede wszystkim człowiek, który współtworzył legendę Chucka Berry'ego. Uczestnicząc w wielu nagraniach, które stały się kamieniami milowymi w bluesowej i rock'n'rollowej fonografii. Płyta zatytułowana I'm Just Johnny obejmuje ostatnie lata działalności twórczej Johnny'ego Johnsona. Do nagrania tej płyty zaproszono kilkoro znakomitych wykonawców i wykonawczyń z kręgu rocka i bluesa amerykańskiego. W słynnym Every Day I Have the Blues, poza samym Johnnym Johnsonem, usłyszymy Bruce'a Hornsby'ego i Bonnie Raitt.

Prezentacja Novaliek z czwartego kwartału 2025 roku zakończy Piper and the Hard Times. Formacja, która zwyciężyła w 2024 roku na International Blues Challenge w Memphis w Tennessee. To już druga płyta Pipera i Hard Times. Album nosi tytuł Good Company. I oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Był to pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Willy Back Way. To nazwa ulicy w ojczyźnie bluesa, czyli w Chicago. A Willy Back, no, to jest z całą pewnością nazwisko znane fanom bluesa, zasłużony dla chicagowskiej sceny muzycznej, przede wszystkim wokalista, ale także troszeczkę i kompozytor. Teraz, a mówię o tym pod koniec 2020 roku, z 9 krzyżykiem na plecach, no bo ktoś, kto ma ponad 80 lat, ma właśnie ten 9 krzyżyk. No więc ów Willy Back nagrał album zatytułowany Willy Back Way, bowiem władze Chicago, jak sądzę, za jego zgodą postanowiły nazwać pewną ulicę w Chicago jego właśnie imieniem, a on, korzystając z tego, zatytułował tak własną płytkę. Płyta ukazała się nakładem słynnej chicagowskiej firmy Delmark, zawiera 17 nagrań. W znacznej części są to własne numery Williego Backa, no ale jak to bywa w jego dyskografii, zawsze prawie pojawiają się na jego albumach utwory jego mentora i przyjaciela sprzed lat, czyli Muddy'ego Watersa. Tak też jest i w tym przypadku. Słuchaliśmy nagrania tytułowego Willy Back Way, a teraz jeszcze dwa bluesiki bardzo tradycyjne. You Want Me to Trust You, który otwiera album, i Blues Before Sunrise. To z kolei znany bluesowy standard. Wprost ze swojej własnej ulicy dla nowalijek śpiewa Willy Back.

Tak jak już wspominałem, w tym wydaniu Nowalijek będę prezentował album nagrania z płyt, które no, dopiero co do mnie dotarły, chociaż nie są bardzo nowiutkie w sensie ogólnej dostępności, albo też takie, które nigdy albo prawdopodobnie nigdy nie staną się płytami fizycznymi, bowiem są dostępne w sieci. A są dostępne w sieci głównie dlatego, że wymusiła to covidowa rzeczywistość. Artyści, nie mogąc kontaktować się na żywo z publicznością, prezentują swoje koncerty lub takie wykonania studyjne online. I jeżeli uznają, że są one jakościowo w porządku, to publikują je później w postaci nagrań dźwiękowych i wrzucają na swoje platformy sprzedażowe. Tak właśnie jest w przypadku Lucindy Williams, która niezwykle aktywnie spędziła ten covidowy czas, organizując swoje koncerty online. I oto fantastyczny dowód tej właśnie działalności.

Poznali Państwo ten utwór. Oczywiście to Everything is Broken Boba Dylana, jeden z najczęściej chyba ostatnio wykorzystywanych w dyskografiach innych artystów utworów wielkiego noblisty. To też jest jeden, ten utwór znalazł się na albumie, ten utwór znalazł się na albumie zatytułowanym Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan. I ten zestaw nagrań coverowych, czyli poświęconych twórczości Boba Dylana, to jeden z dowodów ogromnej aktywności Lucindy Williams w trakcie coverowego artystycznego lockdownu. Są to nagrania pełne rock'n'rollowego zapału, bardzo gitarowe, i bardzo dzięki temu przekonujące. Słychać, że to zostało nagrane prawie w atmosferze koncertowej i to jest niewątpliwa zaleta tego zbioru pieśni Boba Dylana. Jeszcze raz Lucinda Williams, tym razem w jej dramatycznej interpretacji Man of Peace.

Na początku grudnia 2020 roku ukazało się w sieci koncertowe, choć bez udziału publiczności, nagranie kalifornijskiej, southern rockowej grupy o nazwie Robert John and the Wreck. Utwór nosi tytuł Witchcraft i no, ci, którzy znają działalność Roberta Johna i jego Wreck, wiedzą, że ukazało się ono wcześniej na albumie studyjnym. Ale to koncertowe nagranie, trwające prawie 11 minut, spełni chyba wszelkie oczekiwania amatorów muzyki southern rockowej, wzorowanej na najlepszych wzorach.

Niewątpliwe są odniesienia brzmienia grupy Robert John and the Wreck do twórczości Allman Brothers Band. Wręcz niektóre frazy i niektóre patenty, że tak powiem, instrumentacyjne są przejęte przez Roberta Johna i jego kolegów prawie że w proporcjach 1:1 z tym, co wymyślili bracia Allman. Co nie umniejsza moim zdaniem wartości tej muzyki, bo to jest granie przepojone prawdziwą emocją. W uzupełnieniu tej krótkiej opowieści o działaniach nagraniowych Roberta Johna and the Wreck w 2020 roku jeszcze fragment płyty, która ukazała się w maju, a której jakoś nie miałem okazji prezentować w nowalikach spod Baobabu. Ten album nosi tytuł Last Light on the Highway. Oto tytułowe nagranie składające się z dwóch części. Pierwszej takiej kameralnej, introdukcyjnej, no i drugiej, która jest jak gdyby jej rozwinięciem, też nieco w klimacie The Allman Brothers Band. Oto Robert John and the Wreck i Last Light on the Highway.

wykona utwór zatytułowany After the Fire is Gone. Kolejny duet, czy raczej tercet, to będzie Willie Nelson, Susan Tedeschi i Derekiem Truxem w nagraniu City of New Orleans. No i na zakończenie, jak zawsze, wzruszające, piękne i melodyjne Crazy. Tu Willemu Nelsonowi towarzyszyć będzie Dave Matthews. Zostawiam Państwa z muzyką Willego Nelsona. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a były to Nowalijki spod Baobabu. On the road again.

90 lat od momentu urodzin Raya Charlesa wydaje się być uzasadnieniem dla skomponowania programu audycji właśnie wokół muzyki Raya Charlesa, bo też jest to jeden z moich najbardziej ulubionych artystów. Przede wszystkim głos, bo na Rayu Charlesie wzorowały się później całe pokolenia wokalistów i do dzisiaj wydaje się być dla większości z nich wzorcem niedoścignionym. Ray Charles to przecież także fantastyczny instrumentalista, raczej multiinstrumentalista. No i wreszcie Ray Charles to także autor wielu fantastycznych utworów, które dzisiaj uważane są już za standardy muzyki rozrywkowej. Trochę też się boję, że moja fascynacja muzyką Charlesa mogłaby spowodować, że wypełniłbym audycję wyłącznie jego muzyką, nic nie mówiąc, bo moja gadka przy jego muzyce to bladzieńka tylko plamka. Postanowiłem jednak parę słów powiedzieć. Otwarliśmy tę audycję nagraniem popularnego utworu, który rozpoczynał koncerty wielu artystów, także pewnie jakieś audycje radiowej, czyli Let the Good Times Roll. Nie będę sięgał do biografii Raya Charlesa, bo to każdy sobie może przecież uprzejmie wygooglać. Natomiast skupię się na tych utworach, tych nagraniach, które mnie jakoś najbardziej utkwiły i są dla mnie ogromnie sentymentalne. Zacznę więc od takiego bloczku trzech utworów, które weszły do kanonu muzyki okołobluesowej, a w przypadku tego właśnie bloczku kierowałem się moją inną miłością muzyczną, czyli zespołem The Animals, który w tym czasie, kiedy był u szczytu sławy, korzystał obficie z twórczości nagraniowej i kompozytorskiej Raya Charlesa. I teraz takie trzy utwory, które dobitnie pokazują, jak Ray Charles i kompozytorsko, i wykonawczo zainspirował The Animals i Erika Bardona. Trzy nagrania: Mess Around, Night Time is the Right Time i Lonely Avenue.

Wśród tej setki czy ponad setki kompozycji Raya Charlesa, które uważam za naprawdę wybitne, jedna jest absolutnie wyjątkowa. To jego słynne What I Say, która, jak wspominał Ray sam w swojej autobiografii, stała się w zasadzie w wyniku pewnego przypadku, to znaczy to, co wydawało się być dla niego tylko jakąś rozgrzewką przed poważnym koncertem czy przed poważnym nagraniem, nagle tak utkwiło mu w duszy i w uszach, że postanowił z tego zrobić samodzielny utwór. No i tak też powstało słynne What I Say, część pierwsza i druga.

0: Nie zawsze pamięta się, że Ray Charles to przecież także wybitny twórca i odtwórca bluesa. Cała jego muzyka jest pobudowana na bluesowych fundamentach, no ale są też bardzo istotne przykłady czystego bluesowego grania w jego bogatej dyskografii. Chciałbym przywołać dwa, jakżeż jednak różne w swojej formie, bluesy z repertuaru Raya Charlesa. Po pierwsze, Wearied Life Blues. Ray z fortepianem i ze skromną sekcją, a następnie rozbudowany How Long Blues bez słów tym razem, natomiast z udziałem Milta Jacksona, czyli fantastycznego wibrafonisty, z którym Ray Charles nagrał świetną płytę zatytułowaną Soul Brothers. No więc pokołyszmy się teraz słodko w bluesie z Rayem Charlesem.
1: Say, Ray, you sure look mighty sad.
2: Man, that's because I got the blues.
1: Well, man, if you have the blues, why...

podobnie jak z większością tych artystów, którzy tworzyli podwaliny pod współczesną muzykę, także Ray Charles był wymarzonym partnerem dla współczesnych muzyków do tego, by wzbogacić ich biografię artystyczną, no ale może przede wszystkim do tego, żeby otrzeć się o jego boskość i razem z nim wejść do studia czy zaśpiewać na koncercie. W 2004 roku, a więc wtedy, kiedy Ray Charles rozstawał się z tym światem, powstał album zatytułowany Genius Loves Company. Ów genius to oczywiście Ray Charles, bo taką ksywką go obdarzyły pokolenia. Na tej płycie Ray Charles spotkał się z wieloma najwybitniejszymi przedstawicielami szeroko rozumianej muzyki popularnej. Mamy tutaj i Jamesa Taylora, i Diana Krall, i Natalie Cole, i Eltona Johna, i Gladys Knight, i Vana Morrisona. Ale ja wybrałem z tego zbioru dwa nagrania, które zostały zrealizowane z wielkimi bluesowego świata. Po pierwsze z B.B. Kingiem, z którym Ray Charles zaśpiewa za chwilę Sinner's Prayer w duecie, no a potem piękna wersja Do I Ever Cross Your Mind, w której usłyszymy Raya Charlesa z Bonnie Raitt.

Znane są też asocjacje muzyki i twórczości Raya Charlesa ze światem country. Przecież jeden z jego najwybitniejszych albumów to są właśnie jego wersje słynnych countrowych numerów z Georgia On My Mind na czele. Ale w późniejszym okresie twórczości Ray Charles także nie stronił od kontaktu z artystami z kręgu muzyki country. Pod koniec lat 90. nagrał kilkanaście utworów z reprezentantami pierwszej ligi country and western. Wśród nich byli Ricky Skaggs, Merle Haggard, Johnny Cash czy Willie Nelson. Z tego czasu też pochodzi nagranie Two Old Cats Like Us, czyli takie dwa stare miśki jak my. Usłyszymy tu Raya Charlesa w duecie z Hankiem Williamsem Juniorem.

0: Let's go prowling.
1: All right.
2: W końcowym okresie swojego twórczego życia Ray Charles sięgał także po nowocześniejsze rozwiązania aranżacyjne i korzystał z różnych udogodnień współczesnych podczas rejestracji swoich albumów. Przykładem tego jest wyprodukowany przez Richarda Perego album zatytułowany My World. Z tej płyty chciałbym przypomnieć dwa piękne nagrania: A Song for You i None of Us Are Free. Zwłaszcza to drugie nagranie polecam słuchaczom pierwszego odcienia bluesa, bo solo na gitarze wykona w nim Eric Clapton.

śpiewał Ray Charles. Na gitarze towarzyszył mu Eric Clapton. No i na koniec tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa troszeczkę zwekslujemy z tej rejowej drogi, by zapoznać się pokrótce z dwoma sygnałami tyczącymi płyt związanych z twórczością Erica Claptona, które ukażą się pod koniec 2020 roku. Po pierwsze, ukaże się bardzo bogata w różne ciekawostki edycja nagrań z ostatniego Crossroads Festival z 2019 roku. Pewnie jeszcze o tej płytce, a w zasadzie o tym albumie, bo to jest bardzo rozbudowane, jak już powiedziałem, wydawnictwo. Będę jeszcze mówił nie raz w Bielszym Odcieniu Bluesa. No a teraz chciałbym tylko zasygnalizować, jakie ciekawostki tam się znajdą. Na razie wiem, że będzie tam nagranie Marcusa Kinga i jego zespołu zatytułowane Goodbye Carolina.

0: i by domknąć klaptonową klamerką to wydanie pierwszego odcienia bluesa, na zakończenie jeszcze jedno nagranie Erika Claptona z czasów, kiedy występował z kolegami jako Derek and the Dominoes. Rok 1971, tournée po Stanach Zjednoczonych, no i jednocześnie zaproszenie do słynnego telewizyjnego show Johnny'ego Cash'a. To nagranie, wcześniej oficjalnie niepublikowane, ukaże się także pod koniec 2020 roku na kolejnym rocznicowym wydawnictwie poświęconym 50. rocznicy wydania płyty Layla and Other Assorted Love Songs. Poza tym oryginalnym albumem, oczywiście też jakoś bardzo współcześnie zremasterowanym i poprawionym, znajdą się tam różne ciekawostki z tego właśnie okresu, i koncertowe, i studyjne, i wśród nich właśnie nagranie koncertowe z Johnny Cash Show z 1971 roku. Posłuchajmy zresztą, jak sam Johnny Cash zapowiedział występ zespołu Derek and the Dominoes. To będzie wiązanka dwóch utworów. It's Too Late z albumu Layla and Other Assorted Love Songs, a potem dołączy do artystów jeszcze Carl Perkins, z którym to razem Derek and the Dominoes wykonają kompozycję Perkinsa Matchbox. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hey, if you detect some country blues picking in the song you're about to hear, you're right. Played by one of the finest musical groups in the world. Welcome Bobby Whitlock, Jim Gordon, Carl Radle, and Eric Clapton, Derek and the Dominoes.

Great. Great. How about that?

0: To był oczywiście The Yardbirds, a teraz oczywiście Górecka opowie Państwu o temacie dzisiejszej audycji.
1: Do dzisiejszego tematu zainspirował mnie paradoksalnie, zupełnie niespodziewanie, świeżuteńki polski zespół, który nazywa się OWE. Zespół pochodzi z Ostrzeszowa. Skrót OWE, pisany przez V, pochodzi od The Overview Effect i panowie nagrali fantastyczny numer zatytułowany New York City. I właśnie o Nowym Jorku będzie dzisiejsza audycja.

jeżeli już rozmawiamy o Nowym Jorku, to jak Państwo wiecie, ja za granicą najdalej byłem w Suwałkach, ale nie wyobrażam sobie audycji o muzyce z Nowego Jorku bez zespołu Fun Loving Criminals, którzy są tak bardzo nowojorscy, że gdyby Richter ustanowił skalę nowojorskości, na pewno otrzymaliby dziesiątkę. Fun Loving Criminals w piosence Going Down.

0: Ale czemu państwa oszukujesz, że najdalej byłeś w suwałkach? Przecież to nieprawda.
1: A to taki cytat jest.
0: No tak, ale ktoś mógłby wziąć to dosłownie. A poza tym jeszcze chciałabym wrócić do zespołu Owe. Jak ci się podobają panowie? Bo ja naprawdę jaram się.
1: No znakomicie, jak mi to puściłaś, to myślałem, że to jest po prostu nowojorski zespół, który właśnie szykuje zmianę w trendach muzycznych i będzie niedługo największym odkryciem muzycznym i że wprowadzi nowe podejście i nowe spojrzenie na muzykę i będzie to zaszczepiał wszystkim, wszędzie i na całym świecie. A tu proszę bardzo, ostrzeszów.
0: Chłopaki potrzebują teraz wsparcia promocyjnego, bo dopiero zaczynają, więc jeżeli państwo macie ochotę im pomóc, to polecamy znaleźć ich na Facebooku albo Instagramie i tam ich polubić. A tymczasem wracamy do Nowego Jorku. I teraz znowu będzie zespół spoza Nowego Jorku, czyli gościnne występy chłopaków z Kalifornii z zespołu Delta Spirit w utworze Bushwick Blues.

kluczem do dzisiejszej audycji. Czy mamy dzisiaj jakiś klucz poza tym, że mówimy o Nowym Jorku? Bo jak Państwo zauważyliście, nie puszczamy za bardzo klasyków i tych największych wykonawców. Aha, no tak. Jedyną zasadą, której trzymamy się podczas dzisiejszej audycji, jest zasada taka, że żadne z nas nie może puścić piosenki New York Franka Sinatry. Dlatego też teraz proponuję zupełnie, zupełnie świeży zespół, ale tym razem faktycznie z Nowego Jorku. W 2019 roku wydali swoją pierwszą epkę. Zespół nazywa się Pom Pom Squad, a piosenka nosi tytuł Heavy Heavy.

Ja też się utrzymam teraz w trochę takim punkowym klimacie. I to będzie żeński zespół z Nowego Jorku, Le Tigre, który powstał na przełomie lat 90. i 2000. Ich utwór My Metro Card stał się w Nowym Jorku wręcz kultowy.

0: Ale jest coś takiego lirycznego w tej muzyce, prawda? Jest dużo, dużo takich elementów, których nie było na przykład w Jacksonville. Nawet jeżeli te piosenki są takie trochę ostre i punkowe, a jeżeli zechcą Państwo poszukać, to faktycznie tej muzyki okołopunkowej w Nowym Jorku jest bardzo, bardzo dużo, to nawet jeżeli ta muzyka jest punkowa, to jednocześnie jest jakaś taka trochę rozmarzona, prawda?
1: Tak, ja bym to nazwała taką romantyczną nutą, która się przewija i rzeczywiście bez względu na gatunek można odnaleźć taki rodzaj liryczności w tych kawałkach. Aż sama jestem zaskoczona, jak to wszystko się ładnie klei, mimo że no, jest duża różnorodność w nowojorskiej muzyce, to naprawdę jeżeli nowojorscy artyści, albo nawet nie nowojorscy, ale opowiadają o Nowym Jorku, to wszystko właśnie jest bardzo jakieś takie, jestem pewna metafizyka.
0: Z drugiej strony to nie jest oczywiście tak, że w Nowym Jorku w ogóle nie ma bluesa i najlepszym przykładem jest rodowity Nowojorczyk, czyli Popa Chubby, i on też dla Państwa zagra piosenkę, która nosi tytuł I Ain't Giving Up.

A teraz zrobimy małą wycieczkę do poprzedniej audycji do Jacksonville, ponieważ zespół z Jacksonville, Tedeschi Trucks Band, też wybrał się do Nowego Jorku i swoje refleksje zawarł w utworze zatytułowanym Midnight in Harlem.

Ja myślę, że tak jak powiedziałaś, Nowy Jork to jest taki ogromny tygiel kulturowy, w którym różnego rodzaju wpływy ze sobą się spotykają i wytwarzają nowe rzeczy. I takim zespołem, który dla mnie zawsze był, jest i będzie odkryciem i wzorem tego, jak pewne rzeczy ze sobą można mieszać, jest zespół Living Color, który mam nadzieję jeszcze kiedyś cokolwiek zagra, bo chłopcy znowu mają wieloletnią przerwę, ale w zespole Living Color jedną z najbarwniejszych postaci jest postać gitarzysty Vernona Reeda, który swoje solowe płyty wydaje równie rzadko co Living Color, a z pierwszej jego płyty pochodzi piosenka, która nosi tytuł Sippy Time.

0: Well, I'm wondering, wondering. W ogóle bardzo się cieszę, że robimy audycję o Nowym Jorku, bo to jest miasto, które wyjątkowo ucierpiało w czasie pandemii. Zdjęcia opustoszałego Nowego Jorku chyba każdy z Państwa gdzieś tam widział. No i myślę, że warto pamiętać o tym mieście, które jednak jest tak znaczące w ogóle dla kultury światowej, muzyki, sztuki.
1: A to wiesz, to jest wszystko przez to, że mają po prostu, mieli przynajmniej zawyżone ceny za wynajem mieszkań. No ile można płacić i płacić i płacić i nic z tego nie mieć, to ludzie się zebrali i wyprowadzili.
2: Pojechali, tak.
0: To zanim opowiem Państwu anegdotkę, to nowojorski zespół LCD Sound System w utworze New York, I love you, but you're bringing me down.

0: Dobrze, i teraz będzie anegdotka. Mój serdeczny przyjaciel miał okazję wybrać się kiedyś do Nowego Jorku, ponieważ był obiecującym młodym prawnikiem i jego międzynarodowa kancelaria wysłała go do Nowego Jorku, żeby obejrzał precedensową sprawę. Sprawa skończyła się wcześniej, więc mógł jeden cały dzień zwiedzać Nowy Jork, ale ponieważ jest niesamowicie uczciwy, postanowił przebukować bilet i wrócić wcześniej do Warszawy. Ja nie mogłam w to uwierzyć i pytałam się, ale dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Czemu wróciłeś wcześniej? Mogłeś cały jeden dzień zwiedzać Nowy Jork. A on powiedział mi, ale tam nie ma co oglądać. Wszystko wygląda dokładnie tak jak w filmach.
1: I dobrym podsumowaniem tej opowieści będzie jeden z dwóch chyba największych hymnów Nowego Jorku, czyli piosenka Alicia Keys, Empire State of Mind. Part 2, Broken Down.

0: A wracając do tego, że w Nowym Jorku wszystko wygląda tak jak w filmach, to nie mogła dzisiejsza audycja odbyć się bez utworu z filmu Annie Hall, jednego z bardziej nowojorskich filmów, chyba jak kiedykolwiek ujrzały światło dzienne. W wykonaniu oczywiście Diane Keaton, odtwórczyni głównej roli. Utwór Seems Like Old Times i zanim on zabrzmi i ukołysze Państwa do snu, to chcielibyśmy serdecznie się z Państwem pożegnać i podziękować za czas, który nam poświęciliście.
1: W dzisiejszej audycji piosenki i inne utwory specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Stevie Ray Vaughan, George Jackson, The Rolling Stones i więcej. I w tym momencie przychodzi do wyboru. I tutaj pan Tomasz pisze: jeżeli chcesz sprawić mi radość, to posłucham wszystkiego, co zaproponujesz, oprócz Joe Bonamassy i Beth Hart. Taki kaprys. No dobrze, panie Tomaszu. To w związku z tym mam dwie propozycje. I żadna z tych propozycji nie będzie związana ani z Bonamassą, ani z Beth Hart. Pierwsza propozycja będzie zarazem, jak sądzę, i to mnie samego dziwi, debiutem tego artysty w bielszym odcieniu bluesa. A artysta występuje zazwyczaj jako Big Chief Monk Boudreau. Monk Boudreau, urodzony jako Joseph Pierre Boudreau w Nowym Orleanie w Luizjanie w 1941 roku, jest uważany za najstarszego w tej chwili wykonawcę spod znaku Mardi Gras w Nowym Orleanie, należącego do plemienia indiańskiego. Tak znakomita postać debiutuje dopiero teraz w pierwszym odcieniu bluesa i to za sprawą dedykacji dla patrona. A przecież Big Chief jest na scenie od prawie 60 lat. No, współpracował z Bo Dallas i The Wild Magnolias, no ale przede wszystkim jest też samodzielnym wykonawcą i często też ubarwia swoimi występami słynny nowoorleański festiwal. Big Chief występuje także z artystami z pogranicza muzyki, którą zajmuje się pierwszy odcień bluesa, jak chociażby z takimi jak Galactic czy Papa Mali. W 2021 roku płyta Big Chief Monk Boudreau, zatytułowana Blood Stains and Teardrops, została nominowana do nagrody Grammy w kategorii, która mówi o muzyce korzeni. No i właśnie z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany w taki sposób, który oddaje wiernie ten gatunek muzyczny, który reprezentuje Big Chief Monk Boudreau. Tytuł tego utworu: Indian Blues.

Druga dedykacja dla naszego patrona Tomasza Cielemęckiego też będzie związana z debiutem solowym wykonawcy, bo jako muzyk towarzyszący innym artystom już był słyszany w audycjach Radia Baobab, a zwłaszcza w Bierszym Odcieniu Bluesa. Ten wykonawca to Bill Evans, ale nie ten taki najsławniejszy Bill Evans, tylko nieco z młodszego pokolenia wywodzący się saksofonista, który oscyluje pomiędzy jazzem, bluesem, rockiem. Nagrywa też samodzielne płyty i właśnie z jego samodzielnego albumu, który został wydany w 2016 roku i nosi tytuł Rise Above, wybrałem utwór, w którym Bill Evans gra na saksofonie, ale rolę główną pełni tutaj zaproszony przez niego gość, czyli gitarzysta i wokalista Warren Haynes.

To były dedykacje dla naszego patrona i słuchacza Tomasza Cielemęckiego, a teraz przechodzę do utworów, które wybrał kolejny nasz patron, pan Adam Mikołajczyk. Dziękuję w swoim liście za Baobab, jako za ostoję muzyki i zacnych redaktorów. I w liście pana Adama pobrzmiewa taka tęsknota za czymś, co kiedyś było i już se ne wrati. Pisze pan Adam, gdzieś kiedyś było takie radio, w którym wybrzmiewał pierwszy odcień bluesa i ten właśnie pierwszy odcień bluesa od czasu pierwszej wysłuchanej przeze mnie audycji bardzo mnie zblusował. No inaczej mówiąc, ja stoję za tym, że Adam Mikołajczyk się zblusował i jestem z tego, muszę powiedzieć, dosyć dumny. Dalej pisze pan Adam Mikołajczyk. Dzień, w którym pierwszy odcień bluesa zabrzmiał w tamtym radiu po raz ostatni, był dniem goryczy, nie wspominając o następstwie zdarzeń. I dalej pisze pan Adam Mikołajczyk. Natomiast dzień, w którym podążyłem za panem, czyli za mną, do Baobabu, w którym to pierwszy odcień bluesa znów zabrzmiał, wniósł jeszcze więcej odsłuchowej przyjemności, czystej przyjemności. Dla porządku dodaje jeszcze pan Adam Mikołajczyk, że należy też do dzieci bluesa, a więc do zaprzyjaźnionego naszego radia Nowy Świat też się dokłada. Przechodzę teraz do życzeń, które pan Adam Mikołajczyk pomieścił w swoim liście. Otóż pisze on tak, mam taką propozycję. Ja wybiorę wykonawców, a pan redaktor ich piosenki. Będzie to element zaskoczenia. No dobrze, no to zaskakuję. Oto pierwszy wykonawca, którego sobie zażyczył pan Adam Mikołajczyk. Tym wykonawcą jest Fats Domino. Wybrałem 3 nagrania zasłużonego bardzo dla współczesnej muzyki i artysty, które reprezentują różne nastroje, różne tempa i świadczą o tym, że Fats Domino był artystą przekazującym słuchaczom